Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wewnątrz nie było niczego poza zbutwiałym sianem i kilkoma starymi puszkami osmalonymi od ogniska, ale w kupie nadpalonych śmieci znalazła worek po ziemniakach. Pokonując wstręt, cała się pod nim schowała, bo zęby szczękały jej z zimna. W szałasie przetrwała aż do świtu. Nawałnica minęła dopiero nad ranem. Wiatr zelżał i zapowiadało się, że będzie tak parno jak poprzedniego dnia. Lena pozwoliła sobie wyłącznie na drzemkę w stanie czuwania. Wszystko ją bolało. Musiała się rozciągnąć, żeby rozgrzać mięśnie, bo szałas był mały i nie dało się w nim wyprostować nóg. A żeby nie łaziły po niej owady, starała się zajmować jak najmniej przestrzeni. Po brzasku ruszyła na oślep, kierując się wyłącznie instynktem. Cały czas sprawdzała telefon, ale bardzo długo nie mógł znaleźć sieci. Traciła już nadzieję, gdy wreszcie złapała jedną kreskę. Natychmiast wybrała numer do taty. Połączenie zerwano i niczego nie słyszała, więc brnęła dalej, szukając internetu, aż udało jej się włączyć Google Maps. Poszła prosto do wsi, nie dzwoniąc do bliskich, ani nikogo nie informując, bo wiedziała, że i tak dostanie ostrą reprymendę. Omalnie krzyknęła z radości, widząc w oddali asfaltową drogę jadącego po niej starego malucha. Nie próbowała go zatrzymać, nie dała nawet znaku, że chciałaby, aby ją podwiózł. Ale kierowca, mężczyzna w podeszłym wieku, w wędkarskiej kamizelce i butach po wnuku, sądząc po neonowej kolorystyce, zatrzymał się przy niej i zaczął ją gorączkowo wołać po imieniu. To ją zaniepokoiło. Nikogo tutaj przecież nie znała i nikt, poza rodziną, ewentualnie młodzieżą w podobnym wieku, jej nie znał. Udała głuchą i ruszyła dalej pobocznym z głową wciśniętą w ramiona. Dziadek zawrócił, zostawił auto z otwartymi drzwiami i włączonym kaszlącym silnikiem, a sam dogonił ją i szarpnął za ramię. Śmierdział nieprzetrawionym alkoholem, pleśnią i starymi szmatami. Lena odepchnęła go, a kiedy znów ją chwycił, poczęstowała kopniakiem, jak uczyli ją bracia. Dopiero wtedy się odezwał.
2: Szuka cię pół wsi, twoja ciotka odchodzi od zmysłów. Gdzie ty byłaś?
1: Lena pochyliła głowę i nic nie odpowiedziała. Wyjęła komórkę, wybrała numer do ojca. Nie odebrał.
2: Wsiadaj, Lenka, zachęcał mężczyzna. Obiecałem, że cię przywiozę, znajdę.
1: Nie znam pana? Zaczęła poważnie zaniepokojona. Nie wolno mi wsiadać do obcych samochodów. Ruszyła truchtem, jakby była na bieżni. Wiedziała, że staruszek jedzie za nią i z rozmysłem nie wyprzedza. Biegła jeszcze jakiś czas, aż wreszcie musiała się poddać. Człapała wolno, ledwie łapiąc oddech, kiedy jej komórka zawibrowała. Zobaczyła imię ciotki na wyświetlaczu. Natychmiast odebrała.
3: Lena, żyjesz? Przepraszam, ciociu. Zabłądziłam w lesie, a potem przyszła burza.
1: Odparła i gadała dalej, żeby ukryć zdenerwowanie i wstyd.
3: Przynocowałam w jakimś szałasie, bo bałam się piorunów. Nic mi nie jest, tylko śmierdzę, jestem brudna. Takich robaków w życiu nie widziałam.
1: Lena?
3: Gdzie jesteś?
1: Pierwszy raz w głosie ciotki usłyszała taką twardość.
3: Jak masz internet, wyślij mi lokalizację, już po ciebie jadę.
1: Dzwoniłam do taty, ale nie odbiera.
3: Ja mu powiem, przerwała jej ciotka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ale wyrabiając w córkach naszych niezależność, nie zapominajmy, że gwiazdą przewodnią na drodze wolności jest poczucie honoru. Antonina Gombrowiczowa. Czy tak właśnie jest wychowana Irena? Śledząc jej historię, natrafiamy na wiele dowodów wpływu matki. Ten wpływ przez rodzinę, przyjaciół i służbę oceniany jest negatywnie. Antonina ma dobre intencje, zależy jej na reformie wychowania, chce wspierać indywidualizm swojej córki. Irena, jako nowoczesna kobieta, ma kształtować w sobie ambicje i wytrwałość. Musi walczyć ze zbytnią nerwowością, która wynika z dorywczej działalności i jest skutkiem braku wpływu na wiele spraw. Powinna mieć szacunek do siebie samej, godność osobistą i honor. Swobodnie i samodzielnie podejmować decyzje bez ciągłego dozoru matki lub męża. Antonina zamierza obalić mur, który oddziela Irenę od życia i natury. Jej córka ma być wolna, ma żyć inaczej, lepiej niż matka. I chociaż przez wielu badaczy działalność ziemianek jest kojarzona z nadmiernym patriotyzmem i religijnością, w tekście Antoniny nie ma mowy o konieczności poświęcania się Bogu i ojczyźnie. Indywidualne zdolności ręką Boga nakreślone mają być przez kobietę rozwijane i pielęgnowane. Czy mocno rozbuchane ja Witolda Gombrowicza nie jest efektem właśnie takiego wychowania? Egoizm, podważanie wszystkich zastanych wartości, wyśmiewanie wszelkich form i konwenansów, drwiący stosunek do historii i tradycji to karykatura ideału wykreowanego przez matkę. Trzeci tekst Antoniny w krótkim trwaniu tygodnika Świat Kobiecy ukazuje się 7 lipca 1906 roku. Przyczynek do kwestii równouprawnienia. W naturze słowiańskiej leży skłonność do naśladownictwa, co gorsza do naśladownictwa pozbawionego krytycyzmu. Jeżeli myślą zwrócimy się do jakiejkolwiek dziedziny ducha, to obok niezaprzeczonej twórczości spostrzegamy zaraz zabójczą modę, zapatrywanie się na dążenia i pomysły obce, przeszczepianie i sztuczne krzewienie ich na naszym gruncie. A i w tym kierunku, jak w każdym innym, brak nam jednolitości. Pragniemy asymilować cechy wprost sobie przeciwne. Bezwzględność i siła Anglików, wdzięk i twórczość Francuzów, praktyczność i porządek Niemców, oryginalność Skandynawów, estetyzm Włochów są ciągłym przedmiotem naszych pożądań, celem wskazywanym naszym społecznikom, wychowawcom, literatom i artystom. W zbytniej skromności nie pragniemy nigdy wydać z siebie nowego kierunku. Nie chcemy wierzyć, że tylko ten naród jest silny, który sam sobie może wytknąć drogę, po której ma kroczyć.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pojawiły się ostatnio prawdziwe skarby.
3: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.

na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słowiańskich legend pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
3: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wypo Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Młodzi Film, na premierę polskiego serialu Proud i do muzeów, w których pojawiły się ostatnio prawdziwe skarby.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

162 dzień roku, 11 czerwca i czwartek. I Międzynarodowy Dzień Zabawy mamy w kalendarzu świąt nietypowych. To od rana dobrej zabawy Państwu życzę, ale takiej w granicach rozsądku zdrowego, bo w kalendarzu święto sąsiadujące, Dzień Komornika Sądowego, czyli jednak bez wielkich szaleństw w poranku. A tak serio, do 10 szalejemy razem w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej i nic nas przed tym nie powstrzyma. Mnie na pewno nie. Nothing's gonna stop us now. Starship. 9 minut brakuje do 7. Mówimy światu. Cześć.

0: Temat poważny, Łukasz Pieprzyk, Legiony, zwycięstwo. 4 minut brakuje do 7, wtedy pierwsze fakty. No i to nasze wspólne zwycięstwo, że wszyscy już wstaliśmy. Łukasz Wojtusik, Marlena Chudzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry. W faktach też będzie o zwycięstwach, a właściwie o szansach na zwycięstwo. Oczywiście w jakiejże to imprezie, co to dzisiaj startuje? Mundial!
0: Będziemy się temu oczywiście bacznie przyglądać. Fakty co pół godziny w poranku.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jedenasty czerwca, czwartek, zbliża się siódma. Czas na pierwsze porannie fakty od nas, od RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Przygotowała je i przedstawi nam Marlena Chudzio.
1: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Niszczyliśmy 22 statki, późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwalili je na kawałki, dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA Donald Trump. W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków. Dziś 104 dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. To od wczoraj informacja oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
12: UFC Freedom 250.
1: Gali organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi, ale będzie to także właśnie dzień urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał na portalu X szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. A teraz w faktach: Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonia Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierze. W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły w zależności zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. Teraz nasz specjalny wesłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojnę, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Rusza najważniejsza piłkarska impreza czterolecia, Mundial, który rozgrywany będzie w trzech krajach: Meksyku, USA i Kanadzie. Statystycy i bukmacherzy największe szanse na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi. O medale mogą też zawalczyć się Anglicy, Brazylijczycy i Argentyna. A jakiego finału spodziewają się byli reprezentanci Polski, Tomasz Hajto i Jan Tomaszewski?
13: Wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało.
14: A ja bym chciał, żeby finał był europejski. Dlaczego? Gdzie grają najlepsi piłkarze świata?
1: W meczu otwarcia o 21 czasu polskiego w Mexico City, a współgospodarz turnieju zagra z RPA.
0: Prognozy są różne, ale jedno wiemy na pewno, że już za 4 lata.
1: Nie.
0: Wiadomo kto,
1: prawda? Ja kibicuję Curacao.
0: Wspaniale, będziemy się wynikom tej reprezentacji bardzo sympatycznej przyglądać, a faktom przysłuchiwać będziemy się już za niecałe pół godziny. Wtedy Marlena do nas wróci. Teraz zrykamy do pogody. Chłodno, deszczowo, tak ma być dziś, przez cały czwartek. W zasadzie w całym kraju temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 20 stopni. Tego dawno nie grali. Teraz 10 stopni w Zakopanem, 11 w Katowicach, 14 w Lublinie. To obecnie jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce, w zasadzie w całym kraju, z wyjątkiem kawałka Małopolski. Chmury i deszcz. 4 po 7 już zapraszam do stołu na śniadanie mistrzów radiowe do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
15: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Paula ma imieniny, wszystkiego dobrego, a wśród nominowanych do urodzin dziś same charakterystyczne twarze ze świata filmu, seriali. To twarze naprawdę łatwo wpadające w oko. Hugh Laurie, niezapomniany doktor House, dzisiaj świętuje, bo jest z 11 czerwca. Do tego także inny aktor charakterystyczny, Peter Dinklage, ma urodziny, znacie go choćby z gry o Tron, i jeszcze Shia LaBeouf, amerykański aktor z serii Transformers. Dobrego dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. Przesyłamy takie życzenia, a my w różne miejsca dzisiaj w Śniadaniu Mistrzów idziemy. Zajrzymy na festiwal Młodzi Film, na premierę polskiego serialu Proud. Będzie też wycieczka do muzeów, w których pojawiły się ostatnio prawdziwe skarby, i to wszystko w naszym kraju.
15: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: A skoro Hugh Laurie ma urodziny, to mam nadzieję, że państwo wiecie, że Hugh, oprócz tego, że gra, to także naprawdę świetnie śpiewa.

0: muzyka z powrotu Siedmiu Wspaniałych wybrzmiała na Dzień Dobry w Śniadaniu Mistrzów, a powraca do nas jak zwykle o tej porze Maciej z historyczną opowieścią. Dziś oblężenie Gdańska.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że w czerwcu 1577 roku polskie wojska koronne stanęły pod Gdańskiem. Zaczęło się oblężenie miasta. To był konflikt, który miał szersze przyczyny. Gdańsk bogacił się na handlu wiślanym. To tam zboża i inne towary z Rzeczpospolitej były pakowane na każdego dnia przypływające okręty holenderskie i inne. Niderlandy wtedy były posiadłościami Habsburgów. Bogaty Gdańsk chciał stawiać warunki, chciał większej samodzielności, ale też był grzeczny wobec tychże Habsburgów. Tymczasem Polska dążyła do ograniczenia władzy gdańskiego patrycjatu i pełniejszej integracji z resztą kraju. Gdańskowi podobały się układy rządzące miastami w rozdrobnionej Rzeszy. Stąd po niesławnej ucieczce króla Henryka Walezego do Francji miasto wsparło ogłoszenie nowym królem Polski cesarza Maksymiliana Habsburga. Ten nie szczędzi obietnic. Tymczasem średnia szlachta pod wpływem kanclerza Jana Zamoyskiego wybiera na tron księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Gdańsk się przeciw temu buntuje. Batory początkowo stosuje sankcje gospodarcze. Spław Wiślany kieruje nogatem do Elbląga. Gdańsk zyskuje wtedy wsparcie Danii, która obiecuje blokadę morską Elbląga. Rozpoczyna się prawdziwa wojna. Gdańszczanie mają duże ilości wojsk najemnych z Niemiec. Są pewni siebie. Nad jeziorem Lubiszowskim jednak wojska najemne niemieckie ponoszą klęskę w starciu z wojskami hetmana Jana Zborowskiego. Atak husarii roznosi Niemców w pył. Wojska polskie wtedy idą na Gdańsk. Zaczynają oblężenie, chociaż te wojska nie są przygotowane do zdobywania nowoczesnych umocnień i twierdz, tylko do walki w polu. Oblężenie trwa do końca roku, nie daje rezultatów. Potrzebny jest kompromis. Gdańsk uznaje Batorego za króla, składa mu przysięgę wierności i płaci 200 tysięcy kontrybucji. Batory za to potwierdza dawne przywileje dla miasta. No cóż, można powiedzieć, Gdańsk syty i Polska cała.

0: należał nam się porządny łyk klasyki o poranku, uwertura z Wilhelma Tella i pan Rossini. 20 minut po godzinie 7, a ja obiecałem wam kiedyś, że jak tylko będzie zmieniało się coś przy estakadzie w Chorzowie, to będę dawał znać. I zmieniło się. Można powiedzieć, że ponad rok pasażerowie czekali i wreszcie odzyskali centrum miasta. Estakada po przerwie znów, jak mówią ponoć na Śląsku, pod ruchem.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Dla wielu mieszkańców nie tylko Chorzowa to ważny powrót komunikacyjny. Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina o licznych zmianach. Dotyczą one 10 linii autobusowych, 5 tramwajowych. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.
2: Jeśli chodzi o linie autobusowe, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zmianę tras 10 z nich. Trasy te będą teraz ponownie wiodły pod estakadą. Autobusy tych linii będą obsługiwać znajdujące się w pobliżu estakady przystanki. W przypadku tramwajów to warto zwrócić uwagę na dwie linie. Przede wszystkim na linie 17 i 20. W obydwu przypadkach tramwaje te nie tylko wracają pod estakadę, ale również przywracana jest im stała trasa.
0: Opowiadał Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, a rozmawiał z nim Amadeusz Biurkowski.

0: Za nami spotkanie z tematem z serialu Stranger Things. Przed nami spotkanie z kolejną porcją faktów, a w nich między innymi ważne ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców południowych regionów naszego kraju i zajrzymy także do Sejmu.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mBank.pl/zdrowe finanse.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Nam się o tej porze należą. Maje dla nas Marlena Chudzio.
1: Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów. Przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie PiS, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych.

0: parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
1: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
0: Przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja zaznacza, że wynik był do przewidzenia, co nie znaczy, że nie warto próbować.
2: Taka jest arytmetyka. Nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
0: Podkreślał Michał Wójcik z PiS. Marcinowi Kierwińskiemu opozycja zarzuca m.in. niewystarczające działanie w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem. Dotyczy to województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydało także RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Członkowie załogi słynnego rejsu Daru Pomorza do USA sprzed 50 lat poszukiwani. Organizowany jest jubileuszowy zlot uczestników słynnej operacji Żagiel 76. Tamten rejs uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii słynnej białej fregaty, a brało w nim udział blisko 160 osób.
3: Z kolejną porcją faktów Marlena wróci do nas o 8. A teraz zaglądamy do pogody. Czwartek zaczął się ponuro, załamanie pogody mamy, szaro, pochmurno, deszczowo, tak jest i będzie jeszcze przez co najmniej kilka godzin, w zasadzie w całym kraju, dopiero po południu trochę więcej przejaśnień, na przykład w centrum, na Pomorzu, dzisiaj głównie deszczowo, teraz od 11 do 14 stopni, co ważne, zrobiło nam się chłodniej, maksymalnie tych stopni 18 dziś. A ja mam dla was dużo dobrej muzyki. Na pochmurny dzień to może być przyjemne antidotum. Lana Del Rey śpiewa w grze komputerowej First Light, czyli w takich komputerowych przygodach Jamesa Bonda.

0: Dobry, zły, brzydki, piękny poranek na pewno, mimo tego, że chmury za oknem, a dlatego piękny, bo razem go spędzamy w RMF Classic.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: No dziś zestaw kulturalnych drobiazgów. Zegar z domu Kossaków w Krakowie wraca na swoje miejsce. Muzeum Krakowe otrzymało w darze pamiątkę po Wojciechu Kossaku. Ozdobny, złocony zegar w kształcie pucharu. Przez lata on stał w Kossakówce. Trafił do prywatnej kolekcji w latach 80. ubiegłego stulecia, a teraz ponownie stanie się częścią historii na przygotowywanej wystawie poświęconej słynnej rodzinie. Otwarcie ekspozycji już za rok, pod koniec 2027 roku. Z kolei w Warszawie można już oglądać inny, bardzo wyjątkowy zabytek. W archiwum głównym akt dawnych pokazano po konserwacji statut Łaskiego. To jest dokument z 1506 roku. To bezcenny kodeks spisany na pergaminie, bogato ilustrowany i opatrzony królewską pieczęcią samego Aleksandra Jagiellończyka, wpisany na listę UNESCO. Dokument porządkuje najważniejsze prawa, porządkował tak naprawdę, obowiązujące w Polsce od średniowiecza, dziś zachwyca ponoć nie tylko znaczeniem, ale także przepiękną formą. Takie drobiazgi dziś.

0: No można się po prostu przyznać do tego, że się kocha, prawda? Nawet więcej, jak proponuje Brian Ferry. Slave to love. Nie trzeba się tego ani bać, ani wstydzić. Ja na przykład nie wstydzę się powiedzieć, że za 11 minut 8 i że wieści ekonomiczne mamy dla was.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No, z nami, skoro wieści ekonomiczne, jest już porannie Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, zapraszam i zapraszam od razu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo tam frankowicze mogą otrzymać kolejne narzędzia do walki w sądach. Sankcja kredytu darmowego, nad nią się pochyli dziś Trybunał. Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która może stanowić podstawę do nowej interpretacji przepisów. I to będzie odpowiedź na pytania Sądu Rejonowego w Białymstoku.
3: Konsument złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji z kredytu darmowego i wysłał pozew do sądu. I czy sąd badający sprawę ma obowiązek również rozpatrywać inne okoliczności zawarte w umowie kredytu, których nie podniósł konsument?
2: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szałajski, czyli czy sąd przy wskazaniu jednej okoliczności przez konsumenta ma jeszcze obowiązek szukać kolejnych uchybień, takich na przykład klauzul abuzywnych, które przedstawił w umowie bank. Jeśli tak, to mogłoby znacząco zmienić przebieg procesów frankowych.
0: Czekamy zatem nad tym, jak się będzie pochylał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad tymi sprawami, a my tymczasem przechodzimy do elementu stałego punktu pasażu ekonomicznego. Sprawdźmy kursy walut. Panie, po ile frank?
2: 4,60. Krótko mówiąc, w skali tygodnia raczej frank jest w tendencji spadkowej, bo jeszcze kilka dni temu 4,62 na przykład, więc nieco taniej. Inne waluty sprawdzamy również w pasażu ekonomicznym. Euro po 4,25, w górę o grosz w ciągu doby. Dolar 3,67, tu bez większych zmian. Funt brytyjski za to w tendencji zwyżkowej 4,92.
0: Zmiany na kursach walut już za nami, niewielkie jak słyszycie, ale dużo dzieje się, jeżeli chodzi o notowania kruszców, no i to będą takie wiadomości, że złoto, panie, złoto.
2: Złoto i złoto już nie takie drogie, jakby się mogło wydawać. Nie wszystko złoto, co się świeci, być może. Złoto najtańsze od kilku miesięcy, od listopada dokładnie. $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. No oczywiście to nadal wysoki kurs, patrząc na kursy sprzed ostatnich kilku lat nawet. Wielu lat właściwie. Ale przecież jeszcze w marcu uncja złota kosztowała powyżej $5000. W trendzie spadkowym jest też skromniejsza siostra złota, czyli srebro, uncja srebra po $63, a pod koniec stycznia była przecież warta niemal dwa razy tyle.
0: Bezcenne podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18 w RMF Classic, a z nami jak zwykle bezcenny Igor Skrzypek był.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Księgi Życia, dźwięki, których autorem jest Gustavo Santaolalla. To za nami, a różne dźwięki ze świata zbiera dla nas Marlena Chudzio dziś o poranku. Fakty się szykują, a w nich...
1: Nawet z mistrzostw świata.
0: Ho!
1: Spór o to, czyja jest meksykańska fala i czy jest meksykańska.
0: No to jest spór, powiedziałbym, taki prawdziwie dramatyczny.
1: Jak
0: z tragedii greckiej. Będziemy się temu bardzo bacznie przyglądać, a do faktów 3 minuty, to my tu jeszcze z Marleną falę poćwiczymy.
2: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Poseł Paweł Ślis będzie kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz, prezentację kandydata z Polski 2050 zaplanowano w stolicy Małopolski na początku przyszłego tygodnia. Lista pretendentów do fotela prezydenta Krakowa jest coraz dłuższa. Niewykluczone, że swojego przedstawiciela wystawi klub parlamentarny Centrum, który nie poparł Moniki Piątkowskiej wspieranej przez PSL i KO. Nie zrobiła tego także wspomniana Polska 2050, z którą nie rozmawiamy. Rozmawiano na ten temat.
14: Zaskoczyła nas taka Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
1: Mówi poseł Bartosz Romowicz. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że ich kandydatka została zaprezentowana w Warszawie, a nie w Krakowie.
15: Każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. Tak naprawdę to, że polityczni konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
1: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej na początku września.
6: Fakty RMF Classic ze świata.
1: Władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiły czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej tego kraju ze względu na ataki Iranu. Teheran wcześniej informował, że będzie atakować amerykańskie obiekty wojskowe w regionie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki amerykańskie. Celem są też amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Papież Leon XIV odprawił mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwała od 144 lat. Odprawiono ją w dniu setnej rocznicy śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu barcelońskiej bazyliki. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Po Barcelonie dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Piłkarski świat odlicza godziny. W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
16: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
17: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
16: Takie jest nastawienie.
17: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
16: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
17: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
16: no, zdania są podzielone.
17: Ale tak tu.
16: Została spopularyzowana, tak czytałem.
17: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
1: Powiedziała naszemu specjalnemu wysłannikowi Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju. A więcej o mistrzostwach mamy na rmf24.pl.
0: Z faktami wrócimy do Was o 8.30. Chłodno, mokro, wilgotno, tak dzisiaj jest i tak niestety będzie. Poranek deszczowy mamy między innymi na Śląsku, na Lubelszczyźnie, patrzę na to, co nad pięknym polskim morzem. Pięknie pada. W centrum też deszczowych chmur trochę, teraz od 10 do 15 stopni najchłodniej jest w Zakopanem, najcieplej w rejonie Lublina, dziś nie więcej niż 18 stopni. Po południu trochę przejaśnień nam się zapowiada już. 4 po 8, przeglądam prasę, przeglądam i trafiłem na temat do wywołania, którego przyczyniła się zbiórka wielka Łatwoganga. O cenie nadziei będzie opowieść z Tygodnika Powszechnego, będzie też trochę polityki. Na przegląd prasy za chwilę, potem łączenie z Waszyngtonem i tam inflacja rosnąca w Stanach. Więcej o tym Litka nam opowie. A po dziewiątej do Koszalina się wybieramy na festiwal Młodzi i Film. Przed dziewiątą natomiast relacja na Ryby z premiery polskiego serialu Proud.
18: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: No, jest spór, skąd fala pochodzi meksykańska z nazwy, ale nie ma sporu, skąd pochodzi źródło najpiękniejszej muzyki filmowej, radiowej. Z RMF Classic. John Williams, Gwiezdne Wojny.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Zacznę politycznym akcentem. Słyszeliście o tym w faktach, że bitwa o fotel prezydenta Krakowa trwa. Zaciągnęło się do tej bitwy już i w ramki konkury staje kilkanaście osób. W wyborczej na drugiej stronie zdjęcie ogłoszonej kandydatki i taki tytuł. Monika Piątkowska, kandydatką KO i PSL. Zawsze chciała do Krakowa. Chciałem skomentować ten czas przeszły, ale w zasadzie chyba nie muszę, bo jest z nim jakiś taki niedokonany potencjał. Bardzo to ciekawy, pyszny tytuł. Przenosimy się do tygodnika powszechnego, nowy numer już dostępny. Ocenie nadziei, pisze Patryk Stanik w najnowszym numerze. Chodzi o sprawę, którą nie tak dawno nagłośniła wielka zbiórka Łatwoganga. Mowa o bardzo drogiej terapii genowej dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. Na rodzice zbierają miliony, ponieważ każda szansa na ratunek ma dla nich ogromną wartość. Problem wynika ich zdaniem z tego, że Europejska Agencja Leków nie dopuściła tej specjalnej terapii do obrotu, wskazując na brak potwierdzonej skuteczności, no i na poważne ryzyko. Eksperci podkreślają, że to producenci powinni udowodnić działanie leku, a publiczne pieniądze nie powinny finansować metod, które mogą nie działać. Rodziny odpowiadają jednak prosto, bez leczenia ich dzieci czeka nieuchronne pogorszenie zdrowia i śmierć, więc nawet niewielka szansa to szansa dla nich i dla ich dzieci bezcenna. Więcej na ten temat w Tygodniku Powszechnym znajdziecie. A my wracamy jeszcze do Wyborczej, w której dzisiaj świetny wywiad znajdziecie. Marta Górna rozmawia z Penem Densham'em. To jest scenarzysta super filmu Robin Hood, Książę Złodziei. Od premiery tego filmu mija właśnie 35 lat. I jest to, jak wychodzi mi z rozmowy, film ważny dla całego pokolenia kinomanów i też dla samego autora scenariusza. Densham o powodach takiego, nie innego zbudowania postaci, przypomnę, granej przez Kevina Costnera, czyli Robin Hooda, mówi tak: oglądałem filmy ze Schwarzeneggerem i Stallonem, nie czułem żadnego połączenia z tymi historiami, zacząłem myśleć o Robin Hoodzie jako o heroicznym altruiście, człowieku, który broni życia, a nie je zabiera, tak jak inni bohaterowie ówczesnego kina akcji, człowieku, który nie jest który jest w stanie poświęcić siebie, żeby ocalić innych. Fascynowało mnie to etycznie. Dobra rozmowa o księciu złodziei do znalezienia w Wyborczej.

0: Film to wspaniały, muzyka też, jak słyszycie, nie zgorsza. Fisher King, George Fenton jest autorem dźwięków do tej świetnej produkcji. A my przenosimy się o tej porze, jak zwykle, w czwartki za ocean. Inflacja w USA znów przyspiesza i to już jest trzeci miesiąc z rzędu. Najnowsze dane pokazują, że ceny są dziś o 4,2% wyższe niż rok temu. To najwyższy poziom od ponad 2 lat. I tej sprawie przyjrzy się dla nas Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Ekonomiści w USA wskazują przede wszystkim na skutki wojny z Iranem, która mocno uderzyła w rynek energii. Droższa ropa i gaz oznaczają wyższe koszty transportu, podróży i przewozu towarów, a to szybko przekłada się na ceny w sklepach. Amerykanie odczuwają to coraz mocniej. Badania pokazują, że wielu z nich ma poczucie, że pensje nie nadążają dziś za rosnącymi kosztami życia. Tymczasem Donald Trump próbuje uspokajać nastroje i przekonuje, że sytuacja jest pod kontrolą. Po publikacji danych o inflacji prezydent powiedział dziennikarzom: uwielbiam to, liczby są świetne. Uwielbiam inflację, rzekł. Chwilę później tłumaczył, że gospodarka nadal jest silna, a problem ma być tylko przejściowy. Gdy wojna się skończy, obniży się, pójdzie na dół jak skała. Problem w tym, że jeszcze kilka miesięcy temu Trump zapowiadał, że cała operacja potrwa zaledwie kilka tygodni, a wojna trwa już ponad 3 miesiące. Co więcej, napięcie między USA i Iranem ponownie rośnie. Stany Zjednoczone przeprowadziły nowe ataki na cele w Iranie w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Biały Dom, mówiąc o inflacji, stara się podkreślać przede wszystkim pozytywne dane. Między innymi to, że część produktów, jak samochody, ostatnio potaniała. Administracja przekonuje też, że amerykańska gospodarka jest wystarczająco silna, by przetrwać ten kryzys. Ekonomiści są jednak dużo ostrożniejsi. Ich zdaniem, jeśli konflikt będzie się przedłużał, ceny paliw mogą dalej rosnąć, a to oznaczałoby kolejne podwyżki praktycznie w całej gospodarce. I właśnie dlatego inflacja znowu staje się jednym z najważniejszych tematów politycznych w USA, zwłaszcza że przed listopadowymi wyborami dla wielu Amerykanów najważniejsze jest dziś jedno pytanie: czy będzie ich po prostu stać na codzienne życie?
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Game of Thrones, Gra o Tron, Ramin Djawadi, gra o Puchar Mistrzostw Świata rozpoczyna się dzisiaj na Mundialu. Pierwsze spotkanie w Meksyku to już niedługo. Polska reprezentacja na Mundial nie jedzie, ale jedzie nasza reprezentacja sędziowska. W jakim składzie? Zdradzimy ten skład w faktach o 8.30.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla...
0: Sędziowska. W jakim składzie? Zdradzimy ten skład w faktach o 8.30.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi.

0: Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
12: I proszę, 8.30 już i czas na kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
13: Irańczycy poprosili, bym zakończył bombardowanie. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump, który dodał, że rozmawiał bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich. Teheran zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z Trumpem. Amerykański prezydent w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Fox News poinformował, że do ataków na Iran wykorzystano 49 pocisków Tomahawk, a w przestrzeni powietrznej Iranu operują amerykańskie myśliwce. Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze, wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski. To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
14: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej

0: Nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
1: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u i ojciec Tomasza Listkiewicza. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski przyjechali do Warszawy na finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2: Najtrudniejsza była na przykład pozycja boczna.
3: No to jak się robi tak szybko i precyzyjnie pozycję boczną?
2: Bliższa ręka do góry, dalszą założyć na szyję i dalszą nogę do góry, obrócić osobę i głowę do tyłu.
1: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Gratulujemy wiedzy. Dorośli mogą się uczyć.
4: Poczekaj dłuższą, ja muszę to zobaczyć na obrazku, tylko muszę założyć okulary wcześniej. 9:00, wracamy z faktami, a teraz zerkamy do pogody. Okulary założone, no i widzę i patrzę i opisuję, co widzę. Czwartek mokry, przynajmniej pierwsza część dnia taka będzie. Chociaż nad morzem może padać nawet przez cały dzień. Teraz od 10 do 15 stopni lepiej, raczej dużo lepiej nie będzie. Maksymalnie szykuje nam się 17-18 stopni. Najszybciej zacznie się przejaśniać dziś na południu kraju. Jeśli obudziliście się w nastroju marzycielskim, to mam dla was propozycję muzyczną, która spokojnie pozwoli wam wejść w nowy dzień. Elton John. Piękna piosenka. Oczywiście z Króla Lwa. Can you feel the love tonight? 8:33.

0: Kącik wzruszeń. Elton John, muzyka z Króla Lwa, 8:36, u nas kącik serialowy, teraz obiecany serial na premierze polskiego serialu Proud, który od jutra będzie dostępny na jednej z platform streamingowych. Była Natalia Ryba i to jest produkcja, która już zdobyła uznanie na świecie. Serial otrzymał główną nagrodę w czasie Międzynarodowego Festiwalu Series Mania. Ignacy Lis, który wciela się w postać Filipa, odebrał z kolei tam statuetkę dla najlepszego aktora. Życie Filipa całkowicie zmienia się, gdy dochodzi do rodzinnej tragedii. Filip w wyniku kompletnie niespodziewanej sytuacji będzie musiał zająć się dzieckiem. Mierzy się w tej opowieści z własną niedojrzałością, ale także ze społecznymi uprzedzeniami oraz z poczuciem winy. Jest zmuszony do szybkiego dojrzewania, szybszego niż by chciał. No i nie przychodzi mu to łatwo. Jaka jest siła tej historii? Oto Natalia Ryba zapytała Maję Staszewską i Ignacego Lisa.
1: Ja myślę, że dzisiaj już nikt nie kupiłby takich papierowo idealnych bohaterów. Mam młodych, dorosłych ludzi w domu, mówię o moich dzieciach. Syn będzie miał w sierpniu 19 lat, moja córka 17 za chwilkę. I dla nich takie postaci to już jest jakaś ściema, to jest coś nieautentycznego. W związku z czym to, że widzimy na początku bohatera, który właściwie jest takim hedonistą, skupionym wyłącznie na sobie i przyjemnościach, i nagle tragiczne wydarzenie w jego życiu sprawia, że on odkrywa w sobie pokłady odpowiedzialności, opiekuńczości, gotowość do tacierzyństwa, jest bardzo piękna. Pięknie są tu zarysowane relacje też przyjacielskie. Każda z tych postaci wiele przeżyła, boryka się z jakimiś swoimi problemami, ale to wszystko sprawia, że ten serial wciąga, że w niego wierzymy. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, ale no już był pokazywany w paru miejscach, wygrał festiwal francuski, Ignacy dostał nagrodę dla najlepszego aktora, więc widać, że on jest uniwersalny i że również za granicą. I to w kraju, w którym akurat osoby nieheteronormatywne mają swoje prawa, więc widać, że jest to po prostu też u nas, on jest bardziej postrzegany przez pryzmat jakiejś też wypowiedzi społecznej, ale tam po prostu jako wspaniała historia, więc ja go polecam absolutnie wszystkim.
2: Ja mówię to w wywiadach i podtrzymuję moją opinię, pomimo tego, że nie wiem, jaka będzie reakcja i możliwe, że się bardzo pomylę i sam sobie pojadę, bo ja uważam, że to leży po stronie twórców, żeby tak opowiedzieć historię, żeby nie polaryzować. I że to leży po stronie twórców, by opowiedzieć historię, nie oburzając nikogo. To znaczy oburzając, to może jest złe słowo, bo czasem trzeba oburzyć, ale że wychodząc jednak z seansu, czy odchodząc od telewizora, po prostu nie masz poczucia, że ktoś ci łopatą wkłada do głowy, co masz myśleć, tylko ci mówi: hej, zastanów się, zobacz, a może. Wiesz, jednak mamy historię chłopaka, który no moralnie jest wątpliwy na początku, a potem widzimy jego przemianę, widzimy to, jak on zakochuje się w tym dziecku, jak zaczyna rozumieć pewne schematy w swoim życiu. No jest to na pewno tak, jest to mięso aktorskie.
0: Taka historia. Proud od jutra w serwisie streamingowym. Polski serial godny uwagi.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Po reklamie. Na dobry początek dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Pluszowe śniadanie mistrzów.
1: No, za sprawą muzyki Zbyszka Wodeckiego zawsze robi się przyjemnie w śniadaniu mistrzów, a ja mam teraz przyjemną opowieść, nawet najmniejszy plusz, jak przecież chce być czyjś, chce być kogoś. Mamy takie jeszcze małe, może nie bardzo małe, ale nie bardzo wielkie również przytulanki. Ostatnie pluszaki z logo RMF Classic na koszulce szukają dobrych miejsc, dobrych ludzi, dobrych domów. W pluszowym śniadaniu mistrzów zapraszam was do nostalgicznych opowieści o swoich pluszakach z dzieciństwa, do tych pluszakach, które są teraz z wami albo cały czas idą z wami przez życie. Czekam na wasze historie pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najbardziej chwytające za serce, najbardziej wzruszające, najzabawniejsze nagrodzę pluszaki z logo RMF Classic.
0: Pluszowe śniadanie misiów.

0: pięknie grają przewodnik po orkiestrze. 3 minut brakuje do godziny 9:00, a przewodniczką po świecie faktów jest dzisiaj z nami Marlena Chudzio. Co w faktach o 9:00?
1: Dzisiaj ktoś inny będzie przewodniczył, ale w Krakowie, a dokładnie będzie harcował. Kto to taki?
0: Chyba wiem, ale nie powiem. Dowiemy się o 9:00.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Kaufland jest

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Po 9 już czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
5: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni. Przez dwa dni w całym kraju działania prowadziło ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada wie więcej o zatrzymanych.
6: No, to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanie, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, m.in. Ukrainiec ścigany przez Niemców ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
5: Zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już 19 przypadek utraty zasilania zewnętrznego przez tę siłownię w Enerhodarze, największy tego typu obiekt w Europie. Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Między innymi o to w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL.
7: Czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
8: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
7: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu.
5: Ludowcy chcą, aby prezesem IPN-u został Mateusz Szpytma, który był wiceprezesem Instytutu za czasów Karola Nawrockiego. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl. Ten wyjątkowy gość pojawia się na ulicach Krakowa tylko raz do roku. Tradycyjnie w czwartek po Bożym Ciele pod Wawelem harcować będzie Lajkonik. Jego pochód wyruszy po 12.30 sprzed krakowskich wodociągów i przez kilka godzin odwiedzać będzie różne miejsca na Salwatorze.
9: Będzie odwiedzał sklepy, antykwariaty, bary, restauracje, a następnie ulicą Zwierzyniecką o 18.45 dotrze pod Filharmonię, gdzie ma miejsce tradycyjny też taki duży, wielki taniec z chorągwią przy wielkich tłumach, jak zwykle, przy wstrzymaniu ruchu tramwajów, a kolejno przez Kurię Biskupią, ulicę Franciszkańską, Cągrodzką. O 20.15 dotrze na rynek główny, gdzie spotkanie z władzami miasta.
10: Właśnie, kto wręczy w tym roku haracz Lajkonikowi?
9: Sytuacja, jeżeli chodzi o wręczenie haraczy, jest oczywiście niestandardowa, nietypowa, no ale to już ta tradycja trwa setki lat, więc różne sytuacje miały miejsce. W tym roku będzie to pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik.
5: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Warto dziś poszukać Lajkonika, bo przypomnijmy, uderzenie jego buławy przyniesie szczęście na cały rok.
4: To co pani Marleno, hej na krakowskim rynku.
5: Główkę.
4: Maki i powoje. 4 po 9. Przyglądamy się pogodzie teraz, a Marlena wraca do nas o 9.30. Chłodno jest od 10 do 16 stopni, teraz 10 w Zakopanem, 13 w stolicy, 16 w Białymstoku. Na północnym zachodzie i na wschodzie deszczowo, przejaśniać się może przed południem trochę. Na południu dzisiaj maksymalnie stopni 18, ale średnia temperatura w kraju na poziomie 15-16 stopni. Trochę dzisiaj przygotujcie się na to, może jeszcze popadać. Jutro też pogoda w kratkę, ale już deszczu mniej. 4 po 9. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, wymyślił piorunochron. Ale nie tylko on w tym czasie wpadł na takie bardzo ważne rozwiązanie. Kto jeszcze? To sprawdzi dla nas za chwilę w nowym felietonie profesor Ryszard Tadeusiewicz. Potem zajrzymy na trwający w Koszalinie festiwal, w którym młodzi pokazują, jaki będzie kierunek rozwoju światowego kina. Młodzi i film, 45. edycja tego wydarzenia, jest na niej Magda Juszczyk, jej relacja za kwadrans niespełna, a przed 10:00 ma zajrzeć do nas jeszcze na przykład Tytus Hołdys.
11: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
4: No ci goście to tak wchodzą, wychodzą. No jak to przy śniadaniu bywa wieloskładnikowym. Janosik się teraz pojawił.

0: czekam, przyznaję, na nowy album Rolling Stonesów, tymczasem Paint in Black z twórczości Rolling Stones grupy wybrzmiało prosto z serialu Wednesday, w aranżacji oczywiście. A teraz pan profesor i aranżacje naukowe, ponieważ pan profesor Ryszard Tadeusiewicz aranżuje dla nas historie, w których łączy różnych odkrywców, którzy w podobnym czasie, w różnych częściach świata wpadali na podobne pomysły. Piorunokrąg.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Opowiadałem Państwu o różnych odkryciach, które równocześnie były dokonywane przez nieznających się nawzajem ludzi, ale okoliczności były takie, że w pewnym momencie czasu właśnie takie wynalazki, czy takie koncepcje badawcze, czy naukowe powstawały. Elementem, który bardzo znacząco zaznaczył się, czy został zapamiętany w historii elektrotechniki, był wynalazek piorunochronu przez Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Franklin wymyślił ten piorunochron jako sposób na ochronę przed skutkami uderzeń piorunów w 1749 roku i od wtedy datuje się to, że właśnie ochrona przeciwgromowa mogła być rozciągnięta na określone budynki, zwłaszcza te, które miały wysokie wieże, kościoły. Natomiast mało kto wie, że właściwie całkiem niezależnie od Franklina i od jego wynalazku, w Czechach w 1754 roku, a więc później od Franklina, ale tak powiem niezależnie od niego, Prokop Dziwisz, taki lokalny wynalazca, wynalazł coś, co on nazwał maszyną pogodową. Jak się temu przyjrzeć, to też był piorunochron, tylko tyle, że wynaleziony właśnie przez tego Czecha Dziwisza, a nie przez słynnego Benjamina Franklina.

0: Z Oscarowego artysty graliśmy w czwartkowy poranek, 9:20, a teraz obiecana wycieczka do Koszalina na północ naszego kraju, gdzie trwa jubileuszowy 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Potrwa do niedzieli. Magda Juszczyk jest na miejscu i spotkała się tam z jurorką konkursu pełnometrażowych debiutów dokumentalnych Katarzyną Ślesicką.
1: Czy już można wysądować, jakie jest młode pokolenie, które przywiozło na Festiwal Młodzi i Film swoje filmy? Jak jest w kinie nowej krwi?
2: Mogę powiedzieć, jak jest w kinie dokumentalnym, bo te filmy tutaj oglądam, ale nie dobrnęliśmy jeszcze chyba nawet do połowy konkursu, Także jeszcze chyba trochę za wcześnie, żeby ferować wyroki, pokusić się o jakieś takie całościowe diagnozy. No ale widać, że jest bardzo różnorodne, tak bym odpowiedziała, bardzo dyplomatycznie.
1: Masz już swoje preferencje, jeśli chodzi
2: o werdykt? Nie mam jeszcze, bo do niektórych filmów, które już widziałam, muszę wrócić, żeby je w skupieniu w tym nowym kontekście obejrzeć. Także nie mam jeszcze żadnych faworytów, chociaż słyszałam, że koledzy z jury już mają czarne konie.
1: Jesteś w stanie jako jurorka stwierdzić, że tutaj bije tętno nowego polskiego kina dokumentalnego też?
2: No, jest to takie miejsce, że rzeczywiście możemy tu zobaczyć taki szeroki katalog tych zeszłorocznych, tegorocznych filmów dokumentalnych, debiutanckich. Jest ich tutaj w konkursie aż 14, a było zgłoszonych chyba nawet dwa razy więcej, więc ja, ponieważ jestem dosyć długo już w tej branży, to przede wszystkim też jestem pod wrażeniem tej ilości, bo pamiętam jeszcze czasy, kiedy w ogóle w Polsce nie produkowało się pełnometrażowych dokumentów i bodajże pierwszym takim pełnometrażowym dokumentem był film Marcela Łozińskiego. Jak to się robi?
3: Tak, to było bardzo dawno temu.
2: Teraz widać, że jest inna tendencja. Nie wiem, czy odchodzimy, bo w sumie krótkie metraże też tutaj są bardzo bogato reprezentowane, ale ewidentnie idziemy w stronę dużych historii, pełnych opowieści i to samo w sobie jest ciekawe, żeby to obserwować. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, tutaj to jest miejsce, gdzie wydaje mi się, że rzeczywiście można najpełniej zobaczyć ten polski debiutancki dokument, bo w innych miejscach on się tak częściowo nam pokazuje, trochę na Millennium Docs Against Gravity, trochę w Krakowie, trochę na jakichś innych festiwalach, a tutaj rzeczywiście mamy samych debiutujących reżyserów, więc to jest fajne, żeby się takim przyjrzeć w tym właśnie pawim ogonie tego pierwszego razu.
1: Wolisz, żeby film dokumentalny wyglądał jak fabuła, czy żeby fabuła wyglądała jak dokument?
2: No, słyszałam, że to Krzysztof Kieślowski jest autorem tego bełmotu, że chyba wolałabym nie wybierać, ale często myślę sobie, że to właśnie fabułą brakuje tego dokumentalnego teatru i sznytu. Dokument bez fabuły sobie poradzi, chociaż wiadomo, że te narzędzia są istotne, to jednak jak już bym miała wybierać, to wybrałabym więcej prawdy w fabule.
0: Tyle Katarzyna Ślesicka. Szczerze, w rozmowie z Magdą Juszczyk laureatów poznamy na gali zamknięcia w sobotni wieczór, a dzień wcześniej, czyli już jutro po 14:00, więcej wieści prosto z Festiwalu Młodzi i Film u Magdy Juszczyk w kinie w roli głównej. 14:00 to jest godzina naszego filmowego spotkania jutro.
4: Studio Festiwalowe.

0: Prawdziwie złote wiadomości otrzymamy już za chwilę od Marleny Chudzio w Faktach o 9.30. No a z nami był pan Vivaldi, przed nami będzie jeszcze spotkanie z panem Tytusem Hołdysem. Dużo dobrego do 10.00 w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: 9.30, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. podejrzani o udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Teraz doniesienia ekonomiczne. Złoto jest najtańsze od kilku miesięcy. Od listopada 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. To nadal wysoki kurs, ale w marcu kosztowało powyżej 5000. W trendzie spadkowym także skromniejsza siostra złota, uncja srebra po 63 dolary. Pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Teraz bogactwo przyrody. Czerwiec to czas zbiorów kwiatów czarnego bzu. To naturalne bomby witaminowe, mówi RMF Max Iwona Piechota, która prowadzi plantację lawendy w Silnej koło Pszczewa.
2: Czarny bez, potocznie też nazywamy to chyćką. Obecnie właśnie teraz jest w rozkwicie, więc warto się przejść, pozbierać kwiaty. Można je zastosować do wielu rzeczy, ma zastosowanie, ale przede wszystkim jest to zioło lecznicze. Na przeziębienia, także warto sobie ususzyć na herbatę, można zrobić syrop z chyćki, można sobie usmażyć w cieście naleśnikowym, można zrobić teraz lemoniadę. Dużo rzeczy, na przykład z owoców można poczekać jeszcze na owoce i zrobić sobie konfiturę i sok.
1: Pani Iwona zwłaszcza poleca te kwiaty w cieście naleśnikowym. Podobno smakują oryginalnie i lekko miodowo.
0: To miodzio. I pani mnie teraz z tym zostawi, pani Marleno. I co? A śniadanko
1: i smacznego.
0: Gdzie? Dobrze.

do 10:00 na diecie, co się zowie Śniadanie Mistrzów. Jesteśmy o 10:00. Pełnowartościowe, wieloskładnikowe fakty. Zapraszamy na nie. Teraz wieści pogodowe. Bardzo niemrawo rośnie, na temperatura nam rośnie. No i co z tą temperaturą będzie? Dziś nie więcej niż 18 stopni będzie. Teraz mamy od 10 do 16 stopni w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Mazurach, na Podlasiu. Większość dnia będzie deszczowa. Przejaśnień trochę po południu na Śląsku i w Małopolsce. Jutro jest jedna rzecz pewna. Będzie mniej deszczu. Czy dużo cieplej będzie? Niestety mogę zdradzić już teraz. Raczej nie. Ale jak mawiają dobrze poinformowane źródła i eksperci, niech tak będzie, niech trochę popada, niech trochę poleje. Dlaczego? Dlatego, że biorąc to, co dzieje się w pogodzie w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce, to i tak jesteśmy w stanie permanentnej suszy. Let it be, let it be.

0: Reżim, Aleksandr Desplat, 9:38, a u nas teraz zamiast reżimu teatr. Jutro Teatr Dramatyczny w Warszawie zaprasza na premierę Anioła Zagłady. Spektakl będzie reinterpretacją słynnego filmu Luisa Buñuela pod tym samym tytułem, film świetny. Punkt wyjścia to sytuacja pozornie błaha. Grupa przedstawicieli elit, zaproszona na eleganckie przyjęcie, nie potrafi opuścić salonu, w którym się znalazła. Spektakl reżyseruje Data Tawadze, uznany gruziński reżyser, autor tekstów i twórca odważnego politycznie zaangażowanego teatru.
1: Ciągłe poczucie, że dzieje się coś dziwnego. Nie wiemy, co będzie działo się za chwilę. To są sformułowania, które powtarzają się w recenzjach, w opisach filmu Buñuela, Anioł Zagłady, na podstawie którego przygotowujesz właśnie spektakl w Stołecznym Teatrze Dramatycznym. To bardzo pasuje do świata, w którym żyjemy i w ogólnym tego słowa znaczeniu i w takich szczegółach. Na przykład obywatel Gruzji dokładnie to mógłby powiedzieć o swoim życiu codziennym.
2: Absolutely, it is very much.
3: Jak najbardziej. Zawsze podkreślam, że jest to gruzińska sztuka, gruziński scenariusz. Mam wrażenie, że ta koncepcja, ta metafora stworzona przez Buñuela ma charakter uniwersalny. Chodzi o ludzi, którzy z niewiadomych względów są zamknięci w pomieszczeniu, którego nie mogą opuścić i chociaż podejmują próby, nigdy nie są w stanie wyjść poza próg, mimo że drzwi są otwarte. Jest to już symboliczne jako sytuacja. Oczywiście przekłada się to na sytuację na całym świecie, w każdym społeczeństwie, które doświadczyło konformizmu. Jednak pytanie, co nas trzyma w środku, co nie pozwala nam opuścić tego pomieszczenia, to najważniejsze pytanie. Ja staram się odpowiedzieć na to pytanie, staram się określić, co to jest, co nas trzyma w tym bezruchu, w tym pomieszczeniu i czym jest to pomieszczenie, czy jest to system, czy jest to ustrój, czy jest to prawda, czy jest to coś, co sobie wyobrażamy, czy to cenzura, czy autocenzura, czego się boimy, czy z czym mamy do czynienia, co jest poza drzwiami, co nie pozwala nam wyjść na zewnątrz, a może to coś w środku nas tam trzyma. Zatem jak najbardziej w rzeczywistości gruzińskiej, czy właściwie w realiach każdego kraju, każdego społeczeństwa, które stawia czoła wielkim potęgom, również tym niewidzialnym, w końcu żyjemy w rzeczywistości wojen hybrydowych, mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, mamy do czynienia z propagandą.
0: Taka opowieść. Więcej no, o tym, co wydarzy się na scenie, opowie Data Tawadze, który pojawi się w najbliższym wydaniu radiowej, teatralnej naszej kawiarenki Cafe Classic. To w sobotę po 17:00 będziemy mogli wysłuchać rozmowy, którą, jak pewnie niektórzy z was już zauważyli, usłyszeli, prowadziła Natalia Grzeszczyk, która także prowadzi po prostu Cafe Classic. Anioł Zagłady to spektakl realizowany w ramach 46. warszawskich spotkań teatralnych, które dzisiaj rozpoczynają się w stolicy.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Mimo upływu lat mam wrażenie, że to ciągle brzmi pysznie. Szup, szup, song z filmu Syreny. Cher. A z popołudniową dawką pięknych dźwięków dzisiaj przyjdzie do was, jak zwykle, Tytus Hołdys, który poprowadzi po 18 program Między Ścieżkami. Co się w nim znajdzie, to Tytus wie i opowie.
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Sporo dobrej muzyki filmowej dziś w programie Między Ścieżkami się pojawi. Daniel Pemberton, jego najnowsza praca, film Władcy Wszechświata. Tutaj kompozytora wspomagał muzycznie sam Brian May, czyli gitarzysta grupy Queen. Do tego muzyka z produkcji iście arturiańskich, Król Artur, Legenda Miecza, czyli kolejna praca Daniela Pembertona, ale też i sporo dźwięków autorstwa Trevora Jonesa, fragmenty jego muzyki z filmów takich jak Excalibur czy Marilyn wybrzmią dziś w Między Ścieżkami, choć nie będą to jedyne prace tego cenionego autora muzyki filmowej. Do tego jeszcze Ucieczka z Nowego Jorku Johna Carpentera, dźwięki od Jamesa Hornera, a także wielce wyczekiwany Dzień Objawienia, czyli najnowsza muzyka maestro Johna Williamsa. Cóż chcieć więcej, powiedz mi.
0: Ja jestem muzycznie syty. Czekam w takim razie na ucztę.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Po 18 w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Kasiu, czy ty to słyszysz?
1: Słyszę.
0: To były odgłosy wiosny.
1: Mm-hmm.
0: A u ciebie odgłosy tornistra, plecaka.
1: Plecaka. No, tak jak wrzuca się różne rzeczy do tego plecaka, on to czasem wydaje takie różne szmery, bajery.
0: A wiesz, co to jest teraz za odgłos? No to jest... Ja znaczki liczę, szanowni państwo. O znaczkach będzie, o 10:00. Filateliści się spotykają u nas w faktach. No a potem wasze spotkanie, zagadka, plecak i wyprawa.
1: I mnóstwo wypraw i ciekawostek o krajach, które warto zwiedzić tego lata.
0: My tak dookoła opowiadamy, bo nie możemy powiedzieć, o co chodzi,
1: no
0: bo
1: możemy.
0: To zagadka. Kasia z wami do 14:00.
2: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Wybiła 10:00, żeby nie powiedzieć, że weszła. Z nami już teraz Marlena Chudzio. Czas na najświeższe fakty RMF Classic.
12: Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych. Czy stanie się faktem? Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych. Nieodwołalny termin na porozumienie mija w poniedziałek. Katarzyna Szymańska-Borginą wie, czego konkretnie dotyczą negocjacje.
13: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
12: Hiszpańskie i katalońskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata, rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat przejrzał lokalną prasę.
14: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego, wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Kataloński dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Vui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
12: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. To osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
3: Poznaj fakty. RMF Classic.
12: Filateliści z całej Polski wystawiają swoje cenne zbiory na wystawie w Trzebini w Małopolsce. Powodem jest jubileusz 30-lecia działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów numer 7 w tym mieście. Jakie najciekawsze znaczki można tam podziwiać?
5: To najciekawszy to jest Jan Matejko i Życie i Twórczość. Znaczki, które zostały wydane, a nie wprowadzone do obiegu, ale znalazły się w rękach kolekcjonerów i one przewyższają stukrotną wartość danego znaczka według nominału.
12: Mówi nam Marian Kazieczko, komisarz wystawy, i dodaje, że nie tylko wystawiane są tam unikatowe znaczki.
5: Kartki pocztowe, telegramy, sekretniki, aerogramy, znaczki personalizowane, kasowniki okolicznościowe.
12: Jak dodaje Marian Kazieczko, filatelista od 60 lat, wystawa będzie w gmachu manufaktury w Trzebini i jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie do soboty.
1: Na kolejne fakty RMF Classic zapraszamy za godzinę o 11. Teraz prognoza pogody. W Polsce dzisiaj pochmurno, zachmurzenie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem możliwe rozpogodzenia. A na razie przelotny deszcz, szczególnie na północnym zachodzie. Po południu miejscami również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam od 13 do 15. 4 minuty po 10:00, czwartkowe przedpołudnie spędzacie z RMF Classic i to jest bardzo dobry wybór, bo mamy sporo ciekawych propozycji i najpiękniejszą muzykę filmową. A w tej godzinie możecie spodziewać się również zagadek i inspiracji podróżniczych w konkursie Plecak pełen pomysłów. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam, będziemy razem do 14:00. A teraz posłuchamy uwertury do Wesela Figara Mozarta. To będzie wykonanie Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego, którą prowadzi Sir Colin Davis.

0: To była muzyka z filmu Biały Delfin którą skomponował Michel Legrand. A ja jestem ciekawa, co dzisiaj wydarzy się w konkursie Plecak pełen pomysłów, bo to jest taka zabawa, w której inspirujemy się wzajemnie. Ja będę opowiadać o kolejnym miejscu, do którego będziemy zachęcać, żebyście się wybrali w wolnym czasie, a wy będziecie proponować swoje. No i ktoś z was będzie miał szansę opowiedzieć o tym miejscu w finale naszej zabawy, na naszej antenie. Kiedy to wyłonimy zwycięzcę, zadzwonimy do tej osoby i poprosimy o opowiedzenie o tej destynacji, do której nas zapraszacie. Z mojej strony dzisiaj, oprócz klasycznych wskazówek, będą tropy historyczno-książkowe. Tyle na razie powiem, więcej niebawem, a poszczegóły konkursu zajrzyjcie na rmfclassic.pl.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A na razie wracamy na ścieżkę dźwiękową w RMF Classic. Za chwilę muzyka z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara. Teraz Céline Dion z piosenką All By Myself, która znalazła się też na ścieżce dźwiękowej do filmu Dziennik Bridget Jones.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14:00 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też! Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Już dziś w Warszawie spotkanie poświęcone pamięci i twórczości Wiesława Myśliwskiego. To jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, autor m.in. Kamienia na kamieniu, Widnokręgu czy Traktatu o łuskaniu fasoli. Pisał o pamięci, przemijaniu, języku i ludzkim losie z rzadką uważnością i filozoficzną głębią. Dziś wieczorem w Warszawie będzie okazja, by posłuchać więcej na jego temat. A jak będzie wyglądało to spotkanie? O tym Dominika Kozłowska, szefowa wydawnictwa Znagi, współorganizatorka wydarzenia.
2: Dla nas to spotkanie jest tak pomyślane jako pewna forma obecności Wiesława Myśliwskiego między nami, obecności jego literatury, ale także takiego spotkania z przyjacielem, wielkim pisarzem, osobą dla wielu z nas bliską i ważną.
1: Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem dziś o 18:00 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich 3. Spotkanie poprowadzą Dominika Kozłowska i Jerzy Ilk, a gośćmi będą dr Karolina Wawer, profesor Roch Sulima, redaktor Wojciech Bonowicz i Stanisław Baj. Fragmenty książki przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz, a wieczór uświetni muzyka Adama Pierończyka, ulubionego kompozytora Wiesława Myśliwskiego. Tymczasem już jutro w Gliwicach o 19:00 Phantom of the Opera, polska premiera legendarnego musicalu Andrew Lloyd Webbera. Po raz pierwszy ten musical w oryginalnej wersji zostanie zaprezentowany w Polsce. To będzie okazja, by zobaczyć ponad 100-osobowy zespół światowej klasy artystów, którym towarzyszyć będzie orkiestra grająca na żywo. Całość dopełnią spektakularna scenografia i zapierające dech w piersiach efekty specjalne. Upiór w operze od 12 do 16 czerwca w Gliwicach, a później od 23 do 28 czerwca w Gdańsku. Więcej o tych wydarzeniach przeczytacie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.
3: Będziesz zbierać

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gły. Prezentuje Wojciech Patias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 10:42, a my wracamy do muzyki, która umila czas w pracy i w domu i przy różnych obowiązkach. U nas już za chwilę muzyka Jana Hammera i temat serialu Policjanci z Miami, a teraz Human Nature Michaela Jacksona. Gramy ten numer dlatego, że ta piosenka między innymi znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Michael.

0: była muzyka z serialu Policjanci z Miami w RMF Classic. A ja zabieram się teraz za przygotowanie kolejnych wskazówek konkursowych. Zabawię plecak pełen pomysłów. Codziennie wrzucamy do naszego wirtualnego bagażu rzeczy, które mogą się przydać w danym kraju czy w konkretnym mieście. I opowiadamy różne anegdoty i ciekawostki, żeby inspirować Was do podróży, do samodzielnego wyszukiwania informacji o danym kraju, a przy okazji do zgłaszania się do naszej zabawy, w której do zgarnięcia jest zupełnie prawdziwy plecak, do którego wrzucamy zupełnie prawdziwe nasze radiowe gadżety. Zatem czas na szczegóły.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A dzisiaj wybieramy się do pewnego konkretnego miasta, które było kiedyś państwem, a kulturalnie i pod względem architektury zachwyca od wieków, bo istnieje od ponad 1600 lat. Jadąc tam, do naszego bagażu podręcznego znowu wrzucam wygodne buty, bo to kolejne miasto, w którym spacer jest najszybszym, najłatwiejszym i najtańszym sposobem poruszania się. Dla większej wygody lub na dłuższych dystansach warto też kupić bilet na autobus wodny lub wodną taksówkę. Zatem gdzie to się dzisiaj wybieramy? Do miejsca, w którym woda na pewno ma znaczenie. Formularz konkursowy znajdziecie na rmfclassic.pl, w tym dwa pytania. W nim dwa pytania, na które trzeba odpowiedzieć. A u nas teraz River Flows in You i duet Yiruma i Hauser z towarzyszeniem London Symphony Orchestra.

0: To był siódmy taniec słowiański, opus 72 Antonina Dworzaka, a z nami ponownie Marlena Chudzio, która ma kolejne fakty o 11.
1: A w nich powiemy m.in. dlaczego w najbliższych dniach na drogach Warmii i Mazur będzie można spotkać dużo wojskowych pojazdów i dlaczego nie należy ich fotografować.
0: Szczegóły za 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seat.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Jest 11, jest z nami Marlena Chudzio, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
4: Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób, które doświadczają takich zachowań w pracy. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika. Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą. Może być to przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób, mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
4: Zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik służby zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Reakcję na ten czyn opisze nasz korespondent na Wyspach, Bogdan Frymorgan.
6: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci, by ich powstrzymać. Służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
4: Dzisiaj i jutro na drogach Warmii i Mazur będzie można spotkać kolumny pojazdów wojskowych. Ma to związek z ćwiczeniami Dzielny Dzik, które są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca.
7: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
4: Mówił major Karol Frankowski, rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. A teraz w faktach piłka nożna i mecz legend Polska-Anglia, który zaplanowany jest na 5 września. Spotkanie piłkarskie będzie częścią jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego. Udział w meczu potwierdziło już wielu byłych reprezentantów Polski i Anglii. W bramce u nas zagra Artur Boruc.
8: Obawiam się troszeczkę tego meczu. Jednak zrobię wszystko, żeby bramki nie puścić i postaram się do niego przygotować jak najlepiej. Pamiętam też, że czas mija, jednak wszyscy będą troszeczkę bardziej leciwi, że tak wyrażę, i może nie tyle liczę na taryfę ugową, co na pewno będzie śmiesznie.
4: Zapowiada Artur Boruc. Barw naszej reprezentacji będą bronić Zbigniew Boniek, Łukasz Piszczek i Tomasz Hajto.
3: A my zapraszamy na kolejne fakty u nas znów o 12:00, wtedy wróci Marlena Chudzio. Ja zapraszam teraz na prognozę pogody. Przed nami kolejny deszczowy dzień. Na południu pochmurno, ale na razie nie pada. Za to po drugiej stronie kraju przelotny deszcz i burze. Po południu i wieczorem te przelotne opady spodziewane są już niemal wszędzie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 15 do 20 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, tam 13-14 stopni. Aktualnie najcieplej, o dziwo, w Suwałkach, tam 18 stopni. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty.
9: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
10: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
11: This is Carter Burwell.
12: Hello, this is Tandun.
13: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Davida Arnolda z filmu Sherlock, a zmysł detektywa dzisiaj bardzo nam się przyda przy słuchaniu RMF Classic. Jest 11 minut po 11, najpiękniejsza muzyka filmowa i konkurs podróżniczy Plecak pełen pomysłów. To są propozycje dla Was na najbliższe jeszcze prawie 3 godziny. Ja dzisiaj zabieram Was do kolejnego pięknego miasta, o którym nie tylko ja będę opowiadać, bo będziemy mieć gościa. A już za chwilę powitam profesora Stefana Bielańskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który jest historykiem myśli politycznej i który specjalizuje się w historii kraju, o którym dziś będzie mowa. No więcej niestety nie mogę powiedzieć. Udało mi się z nim spotkać i porozmawiać o pewnej książce. No tytułu też nie zdradzę, bo powiedziałabym już wszystko, ale pan profesor trochę nam o tym dzisiaj poopowiada i pomoże w odkryciu zagadki i da kilka wskazówek, no i naprowadzi na odpowiedź dla tych, którzy biorą udział w zabawie. Pierwsza wskazówka już za kilka minut. Zapraszam.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Muzycznie natomiast podróżować będziemy po różnych światach, również tych fantastycznych, a to za sprawą muzyki filmowej i serialowej. W tej godzinie pojawią się tematy z filmu Terminator 2, Dzień Sądu, Atlas Chmur czy Avatar. A teraz motyw z serialu Rancho Datonów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
4: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
0: Po reklamie.

24,5 minuty po 11 wracamy do muzyki. Już za chwilę posłuchamy fragmentu z szóstej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha. Na wiolonczeli grać będzie Peter Gregson, a to będzie kompozycja z jego płyty Bach Recomposed. Natomiast teraz Murray Faraya na fortepianie wykona serenadę Franciszka Schuberta.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
1: I czas na kolejną wskazówkę w naszym podróżniczym konkursie z plecakiem w roli głównej, bo to on jest do wygrania. Wszystkie szczegóły zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl. A co my dzisiaj wrzucamy do naszego wirtualnego plecaka konkursowego? No oprócz wygodnych butów i odzieży, która sprawdzi się w wodnych taksówkach, wrzucamy również książkę historyczną o mieście, którego nazwę trzeba odgadnąć. A miasto to ma niezwykle ciekawą historię i opowiada o tym dzisiaj nasz ekspert. Posłuchajcie.
2: Stefan Bielański, profesor uczelni, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, kierownik zespołu badawczego.

0: to Italian Studies. To owszem miasto, ale to przede wszystkim było państwo. Jedno z najważniejszych państw w dziejach Europy. Notabene państwo bardzo nam powinno być bliskie w naszej tradycji i w literaturze przedmiotu tak zwanej historii, historiografii polskiej ono taką rolę spełnia, ale może mniej w takim wyobrażeniu powszechnym.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to wyobrażenie historyczne, to do tego wątku związków tego miasta z Polską jeszcze wrócimy. Natomiast kto z was już wie, o jakie miasto może chodzić, to zapraszam. Wypełniajcie formularz, zgłaszajcie się do zabawy i proponujcie inne miejsca do zwiedzania w te wakacje. Zapraszam, szczegóły na rmfclassic.pl. Nagrody czekają, a finał o 13.30. Teraz na antenie RMF Classic muzyka z filmu Avatar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu. Luke jest twoim dziadkiem. Nie ma takiego filmu. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur. Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa. Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
2: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: To był menuet Symfonii Wojskowej Haydna i wykonania Academy of St. Martin in the Fields, którą prowadził Sir Neville Mariner. A u nas czas na kolejną konkursową wskazówkę z wątkami wojskowymi tym razem.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Państwo miasto dzisiaj jest zagadką w konkursie Plecak pełen pomysłów i jest to miasto, które ma wbrew pozorom wiele związków z Polską. O czym mówi dzisiaj nasz ekspert, profesor Stefan Bielański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historyk myśli politycznej. To miasto, podobnie jak wiele miast polskich, podczas różnych dziejowych wydarzeń zostało w pewnym momencie zniszczone. I mamy tu pewne związki z Polską w tym temacie. Posłuchajcie.
2: Pewien paradoks historii chciał, że w tym dziele zniszczenia uczestniczyli ci sami żołnierze Legionów Polskich, którzy w Reggio Emilia zaczęli śpiewać Mazurka Dąbrowskiego pod dowództwem generała Henryka Dąbrowskiego.
0: Robiło się ciekawie, prawda? To tylko fragment większej rozmowy z naszym ekspertem, wyrwany z kontekstu rzecz jasna, ale wystarczająco w nim informacji, by naprowadzić Was na odpowiedź na dzisiejsze pytanie. O jakie miasto chodzi? Kto zna odpowiedź, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Kolejne wskazówki niebawem, a finał o 13.30. Do całej rozmowy z panem profesorem na spokojnie wrócę niebawem w magazynie literackim. Wtedy dokładnie o wszystkim opowiemy. Teraz wędrujemy muzycznie na bagniste rancho Szreka, niedaleko za Siedmiogórogrodu.

0: motyw za nią w Ameryce. Kończy tę godzinę programu, zbliża się 12:00. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
12: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Jest 12:00, słuchacie RMF Classic. Czas na fakty, a te przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
16: Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi między innymi o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach. Opinia rzecznika TSUE dotyczy odwołania, które złożyła Komisja po tym, gdy unijny sąd uznał, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. W faktach Katarzyna Szymańska-Burginą. Jak rzecznik uzasadnił swą opinię?
17: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
16: W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Placówkę miałyby współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny oraz mający duże problemy finansowe Miejski Szpital imienia Narutowicza.
18: Jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
16: Wyjaśnia profesor Bartłomiej Guzik, dyrektor Szpitala Wojskowego. Ze strony załogi nie ma stanowczego nie, dodaje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
19: Raczej spotkaliśmy się z pytaniami o takie szczegóły organizacyjne, organizacyjno-strukturalne, ale równocześnie z wypowiedziami dwóch chyba bardzo doświadczonych lekarzy, którzy taką perspektywę postawili, ona mnie w ogóle, muszę powiedzieć, zachwyciła. To nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj przetrwali, tylko chodzi o to, co będzie za 5, 10, 15 lat, w jakim będziemy funkcjonowali otoczeniu i warunkach.
16: Większą część kwoty fuzji placówek i powstania Wojskowego Instytutu Medycznego miałoby pokryć Ministerstwo Obrony Narodowej. Jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35, informuje Ministerstwo Obrony. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Pierwszym miastem będzie Gdańsk. Około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. O 10.10 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. A już za pół godziny swoje harce pod Wawelem rozpocznie on, Lajkonik. Najpierw była szczegółowa charakteryzacja, makijaż, doklejanie długiej czarnej brody i zakładanie tradycyjnego stroju, a za pół godziny rozpocznie się przemarsz. Lajkonik rusza sprzed wodociągów w stronę placu na Stawach. Późnym popołudniem zbierze haracz od sklepikarzy na ulicy Kościuszki. Niezwykle barwny pochód tworzą od lat osoby związane z Krakowem.
20: Są synowie, kolejne pokolenia, które kochają te tradycje i chcą w tym uczestniczyć. Dla nich jest to po prostu święto też rodzinne. To nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami. Żeby pójść w tym pochodzie, jest to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom te tradycje, no dzięki temu ta tradycja trwa.
16: Mówił Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Przed 19 przy Filharmonii Lajkonik wykona taniec z chorągwią, a następnie ruszy na rynek główny. A w międzyczasie ochoczo będzie wszystkich uderzał buławą, co podobno przynosi szczęście.
0: Marlena, a ty zostałaś kiedyś uderzona taką buławą?
16: Nie, a na szczęście nie narzekam.
0: To może jeszcze zdążymy, jak się pospieszymy. Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach, więc nie wiem, kiedy tego Lajkonika spotkamy, może następnym razem. A teraz prognoza pogody. A dzisiaj sporo chmur na niebie i przelotny deszcz niemal w całej Polsce. Parasole i cieplejsze bluzy się przydadzą. Po południu spodziewane również burze, szczególnie na zachodzie, miejscami też na wschodzie kraju. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. A na termometrach od 16 stopni teraz na północnym wschodzie, przez 17-18 w centrum i częściowo na południu, do 20 maksymalnie dziś na zachodzie kraju.
21: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
22: Cześć, mówi Edyta Górniak.
23: Magda Łoczarska.
24: Mówi Magda Cielecka.
25: Z tej strony Natalia Kukulska.
26: Sonia Bohosiewicz.
27: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciak.
21: RMF Classic.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Motor i dziewczyny Tomasza Gąsowskiego z filmu Sztuczki. To za nami w RMF Classic. Czy motor przyda się w mieście, o którym dzisiaj opowiadamy w konkursie Plecak pełen pomysłów? Pewnie tak, ale lepiej tam poruszać się drogą wodną. A co wrzucić do podróżnego plecaka? No zaraz o tym opowiem i zapraszam na ciąg dalszy naszych muzycznych i wirtualnych podróży w RMF Classic.
3: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
2: Miasto, którego nazwę trzeba wpisać do formularza konkursowego, jaki znajdziecie na naszej stronie internetowej, jest miejscem, w którym można spędzić z pewnością wspaniały czas, o ile jest się dobrze przygotowanym. Zatem warto mieć przekąski w plecaku, bo w centrum, w restauracjach jest drogo. Za to wodę można sobie nalać za darmo w ulicznych kranikach, ale trzeba mieć swój bidon. Zatem te rzeczy warto mieć ze sobą, wybierając się do tego miasta. Do tego polecam książkę o historii tego miejsca, z której dowiecie się sporo o jego związkach z Polską, o czym mówi dziś u nas profesor Stefan Bielański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historyk myśli politycznej. Posłuchajcie jego kolejnej wskazówki.
4: Mówimy też o mieście, które podobnie jak Rzeczpospolita miała swoje kresy i dzikie pola i walczyła z Tatarami, to miasto wysyłało okręty walczące z Imperium Osmańskim. Jakie to miasto?
2: No właśnie, to pytanie konkursowe dla Was. Kto zna odpowiedź, to proszę się zgłaszać, wypełniać formularz i trzymać kciuki, żeby nasz telefon w finale zadzwonił właśnie do Was. A ten finał o 13.30.
3: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową i klasyczną i do niej teraz wracamy. Kompozycja Fritza Kreislera już za chwilę zabrzmi w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza na skrzypcach i Waldemara Malickiego na fortepianie. Ale zanim to nastąpi, to zabrzmi uwertura do opery Carmen Bizeta. To wykonanie orkiestry opery bawarskiej, którą prowadzi Giuseppe Sinopoli.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jest 12.31, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Ale oprócz muzyki, oprócz konkursu plecakowego, mamy też dla Was inne propozycje i poruszające rozmowy. Przypominam, że na naszym kanale YouTube jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kaja zaprasza, w którym to właśnie Kaja rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. W ostatnią sobotę jej gościnią była polska aktorka, reżyserka i piosenkarka żydowskiego pochodzenia Gouda Tenser. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
1: Czym się różniła szkoła żydowska od polskiej?
2: Że do szkoły żydowskiej chodziły dzieci żydowskie. Oczywiście zawsze były jakieś wyjątki, ale to był program polskiej szkoły w ogóle, z dodatkowym językiem żydowskim.
1: Jidysz?
2: 3 razy w tygodniu, tak.
1: Jidysz czy hebrajskim?
2: Jidysz. No i o zerowej godzinie historia Żydów, bo nie można było ująć w programie, ale też muszę powiedzieć, że ja maturę pisałam w języku jidysz też. A w ogóle ja mam ogromny sentyment do szkoły, ogromny, do moich przyjaciół.
1: Miałaś bardzo liczną klasę, 60 osób?
2: Jak zaczynałam w pierwszej klasie i drugiej, a jak kończyłam i robiłam maturę,
1: 10
2: osób. Ale powiem ci, że do tej pory my się wszyscy przyjaźnimy.
0: Cała ta rozmowa jest dostępna na YouTube RMF Classic, a kolejny odcinek Kaja zaprasza już w najbliższą sobotę o godzinie 10 na kanale YouTube RMF Classic, natomiast na naszej antenie można będzie tego posłuchać w sobotę o 11. Serdecznie zapraszam. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę U2 i Bono, a teraz Mark Knopfler z tematem z filmu Metroland.

0: reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Po reklamie.

0: Umiarkowana Gabriela Fauré grała angielska orkiestra kameralna. A gdzie dzisiaj prowadzą nas tropy w konkursie Plecak pełen pomysłów? Czas na ostatnią już dzisiaj wskazówkę.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Miasto, które jest dzisiaj do odgadnięcia, to wyjątkowe miejsce. Zachwyca architekturą, daje różne możliwości zwiedzania i z pewnością dobrze się tam czują romantycy i osoby zakochane. No i nic dziwnego, bo jedna z anegdot opowiada historię pewnego kochasia, o którym słyszał chyba cały świat, o czym mówi nasz ekspert, historyk, profesor Stefan Bielański.
2: Pochodził z tego miasta, ze względów obyczajowych zamknięto go w więzieniu, a potem uciekł. I między innymi był też w Warszawie. Któż to taki? Mówi się powszechnie dzisiaj o mężczyźnie, który ma powodzenie u kobiet, że to jest...
0: No, kto? Sądzę, że doskonale to wiecie. No i mam nadzieję, że ta podpowiedź rozwiązała wszelkie wątpliwości. Zatem czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia konkursowe. Uzupełniajcie formularz z naszej strony internetowej. I pamiętajcie, żeby zaproponować też inne miejsce do zwiedzania na te wakacje. A potem zacznie się procedura wyłonienia zwycięzcy lub zwyciężczyni. No i finał, na który zapraszam o 13:30. U nas teraz Lady Gaga z piosenką, którą możecie usłyszeć w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Temat serialu 1670 kończy tę godzinę programu. Za chwilę fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, RMF Classic, jest 13, czas na fakty, które przedstawi Marlena Chudzio.
20: Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych i dołączyło do nich kolejne miasto. Supernowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Chwilę po 9:00 wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Polecą także w stronę Krakowa, by nad Wawelem pojawić się o 10:35, a wtedy właśnie zawrócą nad Łódź, gdzie pojawią się o 10:45. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które zobaczymy jutro na stacjach. Litr podstawowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,98 zł. To 6 groszy więcej niż dzisiaj. Tańszy będzie olej napędowy. Za niego w piątek zapłacimy maksymalnie 6 zł i 37 groszy. Dziś jego cena to 6 zł i 43 grosze. Sejm przyjął właśnie ustawę zakazującą patostreamingu, czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących skrajne dewiacje społeczne, takie jak na przykład libacje alkoholowe czy przemoc. Do tego tematu będziemy wracać w faktach.
16: Fakty na sportowo.
20: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnie 16 lat temu i to wtedy też był mecz otwarcia mundialów RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej. Patryku, cofnijmy się do 2010 roku.
8: I od razu przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami, i efekt budzący początkowo trochę niepokoju, przypominający brzęczenie roju pszczół. Z biegiem czasu udawało się go ignorować, ale oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele to ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
20: Mecz otwarcia o 21:00. Kolejne fakty już za godzinę. Zapraszam w imieniu Grzegorza Jasińskiego.
0: A z nami w Faktach RMF Classic od rana była Marlena Chudzio. Wielkie dzięki.
20: Do usłyszenia.
0: Prognoza pogody jeszcze przed nami. Parasole i cieplejsze bluzy nadal potrzebne, bo jest chłodno i deszczowo. Po południu spodziewane również burze, szczególnie na zachodzie i miejscami na wschodzie kraju. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 17-18 w centrum, częściowo też na południu, do 20 na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko na Podlasiu z kierunków południowych. Jutro nadal deszczowo.
13: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
21: Hi, this is Sting.
22: Hi, I'm Ed Sheeran.
23: Hey, this is Justin Hurwitz.
24: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To był temat z filmu Poszukiwany, Poszukiwana w RMF Classic z muzyką Jerzego Matuszkiewicza. Oczywiście 10 minut po 13 słuchacie RMF Classic. My tymczasem zachęcamy do poszukiwania i przesłuchiwania naszej listy przebojów muzyki filmowej, bo tam mnóstwo ciekawych tematów muzycznych. Kto z Was jeszcze nigdy nie zaglądał do tej zakładki na naszej stronie internetowej, to koniecznie trzeba to zrobić i warto, bo ilość świetnych tematów filmowych, jakie tam znajdziecie, przyprawi Was o zawrót głowy. Ale, wiecie już, jak aktualnie wygląda pierwsza trójka na naszej liście przebojów? Cinema Paradiso i muzyka Ennio Morricone na miejscu pierwszym. Aktualnie po ostatnim notowaniu Claire Obscur Expedycja 33 znów wróciła na podium. Teraz jest na miejscu drugim. A piosenka I Love You Tokyo z filmu Wielki Marty na miejscu trzecim. No ale głosowanie cały czas trwa, więc nie wiemy, co się wydarzy w kolejnym notowaniu LPMF-u, a Wy możecie mieć na to wpływ. Więc zachęcam do słuchania, klikania i głosowania przez naszą stronę rmfclassic.pl, a finał i rezultaty Waszego głosowania poznamy w najbliższą niedzielę po godzinie 18. Ja teraz sięgam po muzykę Hansa Zimmera z filmu Incepcja. Ona w liście przebojów muzyki filmowej aktualnie jest na miejscu 11. No ale kto wie, co się jeszcze wydarzy.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
0: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
0: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33, Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
0: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
0: Po reklamie.

Zbliżamy się do wielkiego finału dzisiejszej odsłony konkursu Plecak pełen pomysłów, ale do tego czasu jeszcze trochę muzyki przed nami. Będzie uwertura do Rusłana i Ludmiły Michała Glinki. To wykonanie Orkiestry Teatru Maryjskiego pod batutą Walerego Giergiewa. A teraz marsz triumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego. To znów wykonanie filharmoników wiedeńskich pod batutą Herberta von Karajana.

0: Uwerturę do Rosłana i Ludmiły Michała Glinki grała Orkiestra Teatru Maryjskiego, prowadził Walery Giergiew. Jest 13.31, a u nas czas teraz na finał dzisiejszej odsłony zabawy Plecak pełen pomysłów. Dokąd dziś prowadziły nas tropy? Do jakiego miasta pakowaliśmy plecak? Czas to sprawdzić.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Przyznam się, że trudno dzisiaj było wyłonić zwycięzcę, ale mam już numer, więc dzwonimy.
2: Halo?
0: Tu RMF Classic, Katarzyna Chnat, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Panie Krzysztofie, dzwoni oczywiście w sprawie naszej zabawy plecakowej, no ale najpierw, żeby wszystko było jasne, o jakim mieście dzisiaj opowiadaliśmy?
2: No oczywiście Wenecja.
0: Oczywiście Wenecja, to jest bardzo dobra odpowiedź, ale o Wenecji już się dzisiaj nagadałam. To teraz proszę powiedzieć, gdzie to pan proponuje nam się wybrać?
2: No ja znalazłem taką jedną z ciekawszych destynacji według mnie, o której zawsze marzyłem, jest to Patagonia. Oczywiście to jest kraina geograficzna, która leży częściowo w Argentynie i częściowo w Chile. A co jest charakterystyczne, to jest właśnie bardzo unikatowe krajobrazy. Od lodowców po jeziora, po doliny, a także obserwatorium astronomiczne, które jest jedną z największych na świecie. Właśnie tylko w Chile jest najczystsze niebo na świecie.
0: Właśnie, i to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o to spoglądanie w niebo, to teraz chyba bardzo tak się stało na czasie. Pan już miał okazję doświadczyć takiego oglądania nieba w Chile, czy dopiero pan się wybiera?
2: Nie, w Chile nie, natomiast ja akurat jestem absolwentem fizyki i gdzieś tam się udało u nas w Polsce też popatrzeć trochę w niebo, natomiast bardzo mi się marzy podróż właśnie tam w tym celu.
0: No to proszę podpowiedzieć, gdzie w Polsce najlepiej obserwować gwiazdy?
2: No najlepiej to w tej chwili w Toruniu ze względów technicznych.
0: A ja myślałam, że w Bieszczadach, bo tam jest najwięcej takich
2: Bieszczadach tak, ale przestrzeni. Myślę tutaj bardziej o takim profesjonalnym teleskopie i tak dalej. W Bieszczadach oczywiście też, ale to trzeba brać pod uwagę naszą polską pogodę, także nie zawsze się udaje.
0: Jasne. Dziękuję bardzo za te wskazówki. No i życzę tego, żeby udała się ta podróż do Chile. Nasz plecak co prawda może być tylko bagażem podręcznym, lecąc tak daleko, ale mam nadzieję, że też się może przydać. To jest taki plecak w naszych barwach, który ma ponoć takie wymiary, jakie sprawdzają się w samolotach, więc mam nadzieję, że się przyda. Do tego plecaka dorzucimy panu jeszcze trochę naszych gadżetów. No i to wszystko powędruje pocztą.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, do widzenia.
2: Wszystkiego dobrego, do widzenia.
0: A w finale jeszcze muzyczny wątek wenecki. U nas utwór pod tytułem Venice ze ścieżki dźwiękowej do filmu pod tytułem Tylko Ty, którego akcja częściowo rozgrywała się również w Wenecji. A muzykę do tej ścieżki dźwiękowej skomponowała Rachel Portman.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Prezentuje Wojciech Patias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.

Fragment ósmego koncertu A-moll ze zbioru Lester Monika Antonio Vivaldiego grał zespół English Concert, prowadził Trevor Pinnock. Ciekawie było dziś w naszej konkursowej zabawie z plecakiem pełnym pomysłów. Skoro zagadka już rozwiązana i wiemy, że chodziło o Wenecję, to teraz mogę wam powiedzieć, jaka książka była inspiracją do rozmowy z profesorem Stefanem Bielańskim z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Otóż chodziło o książkę pod tytułem Wenecja niezatapialna. Jej autorem jest Brytyjczyk Jonathan Kittis, natomiast książkę dla wydawnictwa literackiego, które wydało ją w polskiej wersji, recenzował właśnie pan profesor. A książka jest monumentalną biografią miasta, które stało się symbolem miłości, dekadencji i sztuki. Znaleźć w niej można mnóstwo anegdot, ciekawych opowieści i aż 60 ilustracji, zdjęć i map. Warto po nią sięgnąć, polecam i więcej niebawem o niej opowiem w magazynie literackim. Dzisiaj dziękuję już za wspólnie spędzony czas, a na do widzenia ode mnie dziś jeszcze muzyka Ludwika Göranssona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. O 14:00 najświeższe fakty, po nich Wydział Kultury poprowadzi Ula Urzędowska. Ja kłaniam się pięknie, dobrego popołudnia, Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
9: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
13: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
14: Minęła 14, to jest RMF Classic. Zapraszamy na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Kto nie głosował za przyjęciem ustawy?
16: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
17: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że dzisiaj swoje zadanie wykonuje polski parlament.
16: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Z kolei jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
18: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
16: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
15: Zapowiada reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Zgodnie z oczekiwaniami sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
15: Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój drugi mecz na rozgrywanym w Chinach turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni mierzą się z reprezentacją Słowenii, która zawsze była wymagającym rywalem. Wczoraj Polacy łatwo 3-0 pokonali Kubę. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a w szkołach trwa wystawianie ocen. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie. I czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Z uczniami klasy 4A ze Szkoły Społecznej nr 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jak poszło?
12: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
19: Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
20: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
21: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
22: Trochę będę się uczyć, ale bardzo mało.
23: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
24: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
15: Trudno się z tym nie zgodzić. Bezzałogowe śmigłowce i samoloty, a także najnowsze technologie, które mają pomóc w podboju kosmosu. Na berlińskim lotnisku rozpoczyna się właśnie drugi dzień pokazów lotniczych. Można zobaczyć m.in. konstrukcję, która do produkcji wejdzie dopiero za kilka lat. To bezzałogowy śmigłowiec transportowy.
25: Po zaprogramowanej trasie ten śmigłowiec od punktu A do punktu B jest w stanie przewozić ładunki. Na panelu wciskamy start i odchodzimy.
15: Mówi Sebastian Magadzius z Airbusa. Dziś organizatorzy szczególny nacisk kładą właśnie na systemy bezzałogowe. Takich najnowszych rozwiązań jest ponad 50.
14: Od południowego zachodu postępują większe przejaśnienia. Wieczorem możemy spodziewać się rozpogodzeń, do tego przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15.
8: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
26: Mówi Tomasz Organek.
27: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
28: Tu Kuba Badach.
29: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
8: RMF Classic.

10 minut po 14 to Aleksandra Despla i muzyka z filmu Ostrożnie, pożądanie. A to jest Wydział Kultury RMF Classic i zaczynamy kulturalny obchód. Zajrzymy do miejsc ciekawych i inspirujących. Teatry, galerie, filharmonie, a nawet plener. Pod warunkiem, że kulturalny. Zapraszam do wydziału. Numerka nie trzeba pobierać i nie trzeba ustawiać się w kolejce. Otwarte dla wszystkich do 18. I jeszcze dodam, że nie tylko informujemy i polecamy, ale dzielimy się też zaproszeniami. I oczywiście, ale to u nas norma, najpiękniejszą muzyką filmową. Różowa Pantera, Spider-Man czekają na ścieżce dźwiękowej. Teraz Grace Jones, Libertango. RMF Classic. Zapraszamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Uwertura do Lekkiej Kawalerii Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej. Muzyków prowadził Janosz Sándor. My prowadzimy ścieżką dźwiękową, a to jest Wydział Kultury, czyli takie nasze kulturalne oprowadzanie. Kina, teatry, muzea, filharmonie. A już w najbliższą sobotę warto odwiedzić Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Tam w sali wystaw otwarta będzie nowa ekspozycja czasowa pod tytułem Tam, gdzie linia staje się opowieścią. Witold Chomicz, 1910-1984. Prezentowane będą prace i elementy warsztatu artysty, który działał w obszarze różnych technik malarskich, druku artystycznego, ale też projektował witraże, książki, znaczki, tworzył drzeworyty i linoryty. O tym, jak ta wystawa powstała, co na niej zobaczymy, opowiada Monika Bordzo, kustosz Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
1: To jest taka wystawa, która przyszła do nas z zewnątrz. Kiedy się pojawiła propozycja zorganizowania wystawy prac Witolda Chomicza, to od razu tak nam się zapaliło światełko, bo Chomicz był związany swego czasu z Lublinem. Jest kilka czy kilkanaście prac, tutaj już nie będę się wypowiadać, za Muzeum Narodowe w Lublinie, ale na pewno te prace są obecne. Natomiast nie było wystawy Witolda Chomicza na Lubelszczyźnie, więc postanowiliśmy wykorzystać tę okazję i taką wystawę zorganizować. Tym bardziej, że my chcieliśmy pokazać Chomicza może tak jakby troszeczkę wbrew temu tytułowi wystawy, która sugerowałaby monograficzny charakter tej ekspozycji, tej prezentacji. Ale celowo tutaj jest na pierwszym miejscu jakby ta linia, która staje się symbolem takiego i osi czasu artysty, i linia jako środek artystycznego wyrazu Chomicza, który był przede wszystkim grafikiem, rysownikiem, no ale też malarzem, projektantem plakatów, książek. Więc ta linia staje się symbolem tutaj takiego procesu artystycznego, procesu twórczego i warsztatu artysty. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakby, tak jak mówię, to się nam wpisuje w te działania. Między innymi takie dwa projekty konserwatorskie. Jeden to jest konserwacja zespołu mebli w stylu Ludwika XVI, a drugi konserwacja zegara z wieży pałacowej. I my poszliśmy w rzemiosło. Jakby tutaj chcemy podkreślić taką wartość pracy rąk, pracy artysty, ale też bardzo dobrego rzemiosła. Sztuki, ale też rzemiosła. Pokazać jakby ten proces, jakby tworzenie, co się dzieje, co się tworzy, coś, co się dzieje pomiędzy jakby jeszcze ideą, pomysłem artysty, a już tym efektem finalnym w postaci dzieła, w postaci obiektu, obrazu, witrażu, plakatu i tak dalej.
0: Z Moniką Bordzo rozmawiała Katarzyna Chnat. Wernisaż wystawy w sobotę o 15 w Muzeum Zamojskich w Kozłówce, a wystawa potrwa do końca listopada.
2: Wydział Kultury RMF Classic.

Gość niedawnego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, James Newton Howard, to jego muzyka i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Jak znaleźć i gdzie ciekawe wydarzenia kulturalne, a nawet sportowe, podpowiadamy dziś w Wydziale Kultury RMF Classic. Oto kolejna propozycja, a może nocny półmaraton piaseczyński. Taka sportowa rywalizacja, ale z wyjątkową atmosferą letniego wieczoru i z oprawą, z licznymi atrakcjami dla zawodników i kibiców. Chętnych zapraszam po szczegóły na naszą stronę rmfclassic.pl. Mogę tylko dodać, że nocny półmaraton piaseczyński zostanie rozegrany 20 czerwca. Po szczegóły zapraszam na rmfclassic.pl. Zakładka polecamy, a my biegniemy dalej ścieżką dźwiękową. Preludium deszczowe Chopina, teraz przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic, minęła 15. Czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
14: Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. O jakie nowe miejsca chodzi?
15: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem. On deklaruje, że aptekarze są chętni i gotowi, by wyjść z aptek.
16: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów na piknik. Senioralnych i wielu, wielu innych miejscach, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
15: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
14: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów w Cotoniu na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Poznania była zablokowana. Już udrożniono jeden pas.
17: Poznaj fakty. RMF Classic.
14: Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach nasz wysłannik Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku.
18: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
19: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
18: Wiecie, no Miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Czwarty mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
19: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
18: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
14: Przypomina licencjonowana przewodniczka Agnieszka Kimla. Poznaliśmy terminarz nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwsza kolejka będzie miała miejsce 5 dni po finale Mundialu i odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca. Szczególnie ciekawie zapowiada się 27 seria gier zaplanowana na 3 i 4 kwietnia przyszłego roku. Właśnie w tym terminie przypadnie setna rocznica pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W przyszłoroczny kwietniowy weekend zmierzą się ze sobą Wisła Kraków i Legia Warszawa. Będzie to rywalizacja jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które grały ze sobą również w pierwszym sezonie w 1927 roku. Piwonie kwitną białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowę, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Tak o piwoniach pisał Czesław Miłosz. W apogeum ich kwitnienia łódzki ogród botaniczny odwiedziła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, oprowadzana przez Ewę Białasińską.
0: Proszę zobaczyć ten ursynów, ta najpiękniejsza. No jest perfekcyjna. Tak. I pięknie pachnie. O, i to są właśnie odmiany.
20: Jest taki typowy, tak, peoniowy, zmieniony, taki bym powiedziała bardziej nowoczesny ten zapach.
0: Tak, i chciałam powiedzieć, że jak Państwo kupujecie piwonie, to przede wszystkim należy kupować oczami, czyli kupować wtedy, kiedy piwonie kwitną. A teraz zobaczmy Barbarę. Zaczyna kwitnienie dosyć ciemno. To jest też piwonia o kwiecie w zasadzie pełnym, anemonowym, pełnym. Czasami to trudno odróżnić, ale proszę zobaczyć, jaka ciemna. A jak się pięknie starzeje na jasno. Widzi Pani, jakie piękne kwiaty?
14: Pani Ewa w sobotę tak będzie opowiadała tym, którzy wybiorą się do ogrodu botanicznego w Łodzi.
13: Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia po porannych zachmurzeniach postępuje od południowego zachodu przejaśnienie. Wieczorem możemy spodziewać się rozpogodzeń, no ale zostaną z nami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni.
21: RMF Classic. Gra jak z nut.
22: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
23: Tu Jerzy Rogiewicz.
24: Tu Paweł Lucewicz.
25: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Zapraszam do RMF Classic, a melduje się Wydział Kultury. Kulturalna mapa, oto kolejne miejsce i kolejne zaproszenie. Tym razem Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, koncert 12 czerwca, a zaprasza i zapowiada ten koncert Agata Adamczyk, menadżerka NFM Orkiestry Leopoldinum.
1: Wszystkich słuchaczy RMF Classic zapraszamy w piątek 12 czerwca o godzinie 19 do sali głównej Orlen Narodowego Forum Muzyki na ostatni w tym sezonie koncert NFM Orkiestry Leopoldinum z cyklu Better Together. Juliana Abdiejewa, laureatka pierwszej nagrody 16. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, ostatni raz odwiedziła NFM w 2018 roku z okazji obchodów stulecia polskiej niepodległości. Wykonywała wówczas jeden z koncertów fortepianowych Chopina. Tym razem usłyszymy ją w zupełnie innym repertuarze. Podczas zakończenia sezonu Leopoldinum artystka wykona koncert fortepianowy Alfreda Schnittkego oraz podwójny koncert Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Towarzyszyć jej wówczas będzie dyrektor artystyczny Leopoldinum Aleksander Sitkowiecki. Program całego koncertu to połączenie błyskotliwej klasyki z jej dwudziestowieczną reinterpretacją. Publiczność usłyszy pełną humoru szóstą serenadę D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, znaną jako serenata notturna, przeznaczoną na instrumenty smyczkowe i kotły, oraz wspomniany wirtuozowski koncert na skrzypce i fortepian d-moll 14-letniego Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Dalej w programie mamy przepiękne capriccio Richarda Straussa oraz koncert fortepianowy Alfreda Schnittkego. W tym ostatnim możemy doszukać się odwołań do chorału prawosławnego czy improwizacji jazzowej. Gorąco zapraszam Państwa na koncert. Agata Adamczyk, menadżerka NFM Orkiestry Leopoldinum.
0: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, koncert 12 czerwca. Przypomnę, i nie pozostaje nam już nic innego, jak podzielić się zaproszeniami. Są chętni? To zapraszam. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl w tytule maila NFM.
2: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

Mariusz Patyra grał na skrzypcach, towarzyszyła mu Sinfonia Viva, a to był 24. kaprys Paganiniego w aranżacji Krzysztofa Herdzina. To jest Wydział Kultury RMF Classic i płynnie przechodzimy do kolejnej informacji kulturalnej, również od skrzypiec. Bezcennych i w mistrzowskich rękach rozpoczyna się 19. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku Koncerty Mistrzów w podwarszawskiej Kobyłce. Koncerty w dniach od 15 do 18, a inauguracja festiwalu to recital znakomitego skrzypka Janusza Wawrowskiego w Kobyłce. Koncerty w dniach od 15 do 18, a inauguracja festiwalu to recital znakomitego

0: mistycznego imienia Fryderyka Chopina w ubiegłym roku. Oto w bardzo reporterskim skrócie program Festiwalu Perła Baroku Koncerty Mistrzów, więc poszczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, zakładka Polecamy.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Nie ma takiego filmu.
3: Luke jest twoim dziadkiem.
2: Nie ma takiego filmu.
4: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur.
2: Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa.
4: Nie ma takiego filmu.
2: Nowy program w RMF Classic.
4: Już w sobotę po 15:00.
2: Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.

Śpiewał Phil Collins, to jest RMF Classic. Wydział Kultury wraca z kolejną propozycją, tym razem Warszawa i kolejne spotkanie cyklu Miasto w kinie, kino w mieście, czyli filmowa podróż przez stolicę i dzieje kina w związku ze 130. rocznicą pierwszych pokazów filmowych na ziemiach polskich. Bohaterką najbliższego spotkania w kolejny czwartek będzie Pola Negri. Zadebiutowała filmem Niewolnica zmysłów, a tytuł okazał się przewrotnie proroczy, bo to widzowie zostali zniewoleni jej filmową charyzmą i ekranową zmysłowością. Pola Negri pierwsze kroki stawiała w Warszawie, no ale jak wiemy, wkrótce jej talent oczarował Europę i Hollywood. Była aktorką bardzo przedsiębiorczą, królową ekranu, mistrzynią kreacji na planie, ale też autokreacji w życiu. Jej życie i kariera to spełniony sen o Kopciuszku, spektakularna realizacja drogi od tancerki, bo debiutowała w Jeziorze Łabędzim, do milionerki. Zdobyła ogromną fortunę szacowaną na 5 milionów dolarów. Tajemnice fenomenu aktorki podczas najbliższego spotkania odkryje Katarzyna Wajda, historyczka polskiego kina, związana z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, nauczycielka, akademicka, programerka i edukatorka filmowa. To spotkanie za tydzień, 18 czerwca, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, godzina 18, a wstęp wolny.

0: reklama.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Jest 16, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci. Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą za daleko i taka nadregulacja sprawi, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę. Według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia w sprawie kryptowalut.
13: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
12: Komentował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
12: Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A1 koło Radomska w Łódzkiem. Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska, utworzył się 6-kilometrowy korek. Zaglądamy na parkiet w hali w chińskim linii. Polscy siatkarze toczą bardzo wyrównany pojedynek ze Słowenią. Przegrali pierwszy set do 25, wygrali drugi do 23, przegrali trzeci do 24. W decydującą fazę wchodzi set czwarty. Polacy prowadzą 21-16. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na ich rolę wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
0: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
12: Między innymi o efekcie placebo piszemy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też cała rozmowa Marcina Czarnobilskiego. Ubrany w tatarski strój, otoczony hałaśliwym orszakiem, jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Od kupców domaga się haraczu, a widzów uderza buławą. Na szczęście, by tego zaszczytu dostąpić, trzeba naprawdę mocno się postarać, przekonuje Mariusz Glonek, wcielający się w rolę lajkonika.
8: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No, trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
12: Lajkonik obecnie po pobycie u sióstr Norbertanek zmierza na spotkanie z flisakami na bulwarze Rodła. Stamtąd uda się ulicą Kościuszki, pobierając opłatę od lokalnych sklepikarzy w stronę krakowskiej Filharmonii. Przy budynku wykona taniec z chorągwią i około 20 dotrze na rynek główny, gdzie otrzyma haracz od władz miasta.

0: Czwartek początkowo mocno zachmurzony, jest coraz bardziej pogodny. Postępują od południowego zachodu przejaśnienia i rozpogodzenia, ale nie ustępują przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 20 stopni na przeważającym obszarze. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i też możliwy przelotny deszcz.
1: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
2: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
3: Mariano Pania,
4: Janusz Gajos,
5: Michał Żubrowski.
6: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tak pięknie prowadził nas ścieżką dźwiękową Daniel Blum, autor muzyki do filmu Zamach na papierze, a my prowadzimy kulturalnie przez całą Polskę. Teraz zatrzymujemy się w Warszawie. Wydział Kultury informuje, że dziś zaczynają się 46. warszawskie spotkania teatralne, a hasłem przewodnim tegorocznym jest słowo przełomy. Mówi jeden z kuratorów warszawskich spotkań teatralnych, Jan Jeliński.
1: To hasło przełomy jest hasłem, które jest bardzo pojemne. Przełom może mieć wiele znaczeń. W moim odczuciu przełom jest czymś, co posuwa nasze myślenie nieco do przodu, rozszerza nasz punkt widzenia, jest czymś, co stanowi jakiś taki mały kamyczek ku temu, żeby poszerzyć być może jakieś nasze zastałe przyzwyczajenia, które nie zawsze muszą być dobre. Przełom jest progresem. Przełom jest czymś, do czego większość z nas dąży i ja tak rozumiem to hasło.
0: To hasło tegorocznych spotkań warszawskich teatralnych od dziś do 24 czerwca. Po więcej teatralnych wiadomości oczywiście zapraszam i bardzo polecam naszą teatralną kawiarenkę, czyli Cafe Classic, gdzie gospodynią jest Natalia Grzeszczyk w sobotę od godziny 17.
2: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
2: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33, Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

To fragment 40. symfonii Mozarta, Les Musiciens du Louvre i Marc Minkowski. Za 29 minut 17. RMF Classic w podróży służbowej, a właściwie kulturalnej. Wydział Kultury RMF Classic, teraz kierunek Koszalin. Tu do 14 czerwca trwa 45. edycja koszalińskiego festiwalu debiutu kulturalnej. Wydział Kultury RMF Classic, teraz kierunek Koszalin. Tu do 14 czerwca trwa

program Kino w roli głównej, Magdy Juszczyk. Magda właśnie wróciła z Koszalina, przywożąc mnóstwo wrażeń, dźwięków, a jeszcze więcej kadrów. Szczegóły jutro o 14 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama. Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie.

Sami swój początek, Harry Potter i Komnata Tajemnic, takie między innymi tytuły czekają na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, teraz śpiewa Harry Styles. Tę piosenkę słyszycie także w filmie Projekt Hail Mary.

0: Paweł Lucewicz i muzyka z filmu Sami Swoi Początek, a już niebawem, bo o 18 w Warszawie rozpocznie się spotkanie zatytułowane Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem. Na to spotkanie zapraszają wydawnictwo Znak oraz RMF Classic. Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików. O nim, o jego twórczości rozmawiać będą podczas tego spotkania m.in. Karolina Wawer, profesor Roch Sulima, redaktor Wojciech Bonowicz oraz Stanisław Baj. Fragmenty książek przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. Zabrzmi także muzyka Adama Pierończyka, ulubionego kompozytora Wiesława Myśliwskiego. Kto w Warszawie i w pobliżu jeszcze zdąży? Dziś o godzinie 18 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic, minęła 15, czas na najważniejsze fakty, ostatnie dziś wydanie, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
11: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej. Zdaniem Karola Nawrockiego ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
12: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
11: Prezydent, przypomnijmy, zawetował dziś również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów. Sejm wybrał kolejnego nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany głosami koalicji profesor Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie ma zająć stanowisko, które zwolni się w Trybunale pod koniec czerwca. Od objęcia urzędu dzieli go tylko jeszcze złożenie ślubowania wobec prezydenta. Czy będzie z tym problem?
13: Nieodebranie ślubowań od wybranej w marcu czwórki sędziów Trybunału. Kancelaria prezydenta uzasadniała niejasnościami, czyje miejsca i od kiedy mieliby zajmować. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki twierdził jednak, że tym razem Sejm dochował wymaganych procedur i wątpliwości już nie miał. Sam profesor Patyra także nie.
14: Nie wyobrażam sobie, aby pan prezydent miał jakiekolwiek podstawy prawne, aby uniemożliwić wybranemu sędziemu stanięcie przed prezydentem w kancelarii prezydenta, czy w innym wskazanym przez pana prezydenta miejscu złożenie ślubowania. To jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli nie jest satysfakcjonująca, przepraszam, inaczej nie potrafię.
13: Odpowiadał na pytania posłów jeszcze przed wyborem profesor Sławomir Patyra. Decyzja o przyjęciu jego ślubowania należy jednak do prezydenta.
11: Przypomina Tomasz Skory.
0: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych. Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do odległych kopalń.
15: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek już zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy, córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
16: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
15: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
11: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała Anna Kropaczek. Polscy siatkarze przegrali w chińskim linii ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu tegorocznej Ligi Narodów. W kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się jutro o 14:00 z Japonią. Prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione, zapewnia Elżbieta Łukacijewska, eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej, po finalnym starciu w tej sprawie między Parlamentem Europejskim a Radą Unii. O tym, kiedy ostateczne porozumienie, nasza dziennikarka w Brukseli.
17: Jutro już powinniśmy wiedzieć, jaka będzie ostateczna reakcja krajów członkowskich Unii na kompromisową propozycję prezydencji cypryjskiej, którą wstępnie poparli dzisiaj eurodeputowani. Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
11: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.

0: Coraz większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia, choć cały czas możliwe przelotne opady deszczu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu na północnym wschodzie kraju, możliwe burze. Temperatura od 14 do 19 stopni.
1: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
2: Tu Włodek Pawlik.
3: Ma nazwisko Piotr Paleczny.
4: Mówi Adam Makowicz.
5: Nazywam się Rafał Blechacz.
6: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: 11 minut po 17, to jest RMF Classic, a u nas muzyka magiczna, John Williams i Harry Potter i Komnata Tajemnic. Tajemnicą nie jest, że w czwartki prowadzimy was ścieżką dźwiękową i bardzo kulturalną. To jest Wydział Kultury. Do 18 czas na kolejny kulturalny przystanek, Warszawa, i oto zbliża się 22. edycja Festiwalu Międzynarodowego, Festiwalu Tańca Zawirowania. Początek 19 czerwca. Podczas tej edycji zaprezentują się zespoły m.in. z Włoch, Hiszpanii, Meksyku czy Laosu, mówi Włodzimierz Kaczkowski, dyrektor Teatru Tańca Zawirowania i jeden z menadżerów festiwalu.
1: Zapraszamy zespoły, które są chętne do tego, żeby odbywać wspólne rezydencje, czasami nas zapraszać, a czasami po prostu wymieniać się doświadczeniami. W związku z tym kolejne lata to kolejne kraje, nie zawsze te same, to znaczy no po prostu staram się, żeby tego było jak najwięcej, bo wydaje nam się, że taniec właśnie z tego powodu, że jest w różnych, że nie dotyczy tylko Europy, co ewidentnie staramy się, żeby tak było, no to nosi ze sobą całe różne takie kody kulturowe, które nie opierają się tylko na pewnych jakby zabiegach artystycznych, powiedzmy, ale noszą ze sobą doświadczenie i w ciele, i w elementach kulturowych. Nawet nie chodzi o jakieś czerpanie takich ludowych tradycji, ale chodzi po prostu o to, że wszędzie jest traktowane inaczej ciało ludzkie, to znaczy dla niektórych krajów nagość jest czymś szaleńczo kontrowersyjnym, dla niektórych jest to norma, jest to po prostu pewien zabieg artystyczny.
0: Świat tańcem opowiedziany, taniec współczesny w roli głównej, czyli Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania w Warszawie od 19 do 30 czerwca. Szczegóły także na naszej stronie. Po więcej informacji zapraszam do zakładki Polecamy. A skoro o tańcu mowa, to Gris.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama.
5: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
5: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
4: Po reklamie.

0: Kompozycja Dmitra Szostakowicza, a to RMF Classic i Wydział Kultury na ostatniej prostej. Teraz Warszawa i Mozart. Już niebawem rozpocznie się 9. letni Festiwal Polskiej Opery Królewskiej, koncentrujący się wokół twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta. Festiwal przypada w roku obchodów 270. rocznicy urodzin kompozytora i proponuje muzyczną podróż po pełnym blasku i rozmaitości uniwersum wiedeńskiego mistrza.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gość poranka Maciej Płaza opowie nam o swojej najnowszej książce zatytułowanej Kasper i Margit. A książkę okrzyknięto już wielką polską powieścią realistyczną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Muzyka na poprawę humoru.

Muzyka Abla Korzeniowskiego za 11 minut 18 i tak wybrzmiewa właśnie dzisiejsze wydanie Wydziału Kultury RMF Classic. Bardzo dziękuję. O 18 ekonomiczne podsumowanie dnia, a zaraz potem między ścieżkami słyszymy się z Tytusem Hołdysem.

0: reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën. Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
12: To jest RMF Classic, minęła 18, czas na ekonomiczne podsumowanie dnia, a te przygotował i przedstawi Krzysztof Berenda.
13: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
14: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
15: Dzień dobry, nadciąga wielkie prześwietlanie umów kredytowych w Polsce. Chodzi o kredyty konsumenckie, czyli te do 250 tysięcy złotych, na przykład ratalne, samochodowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe. Dzisiaj zajął się nimi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydał tak zwaną opinię Rzecznika Generalnego. To jest formalny dokument, który za pół roku ma zamienić się w wyrok. No i zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE, sądy w Polsce mają obowiązek sprawdzać, czy banki nie oszukują nas na umowach kredytowych, nawet jeżeli o to nie pytamy. Dzisiaj jest tak, że możemy pozwać bank, bo na przykład uważamy, że gdzieś w umowie oszukał nas na przykład na naliczaniu odsetek. No i dziś sąd może sprawdzać tylko to, o co zapytaliśmy, czyli na przykład właśnie te odsetki. Teraz TSUE mówi, że sądy mają obowiązek patrzeć na nasze kontakty z bankiem szerzej. Te sądy mają badać wszystko, mają badać, czy oszustwa nie ma tam, gdzie nawet my tego nie dostrzegamy. No i to wszystko ma sprawdzić, że klienci mają być lepiej chronieni. To przyszłość, a teraz widać, że nie jesteśmy chronieni przed skutkami niegasnącej wojny na Bliskim Wschodzie, bo znowu mamy drożejące waluty, co boli zwłaszcza przed wakacjami. Euro kosztuje w tej chwili 4,25 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,93.
14: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
13: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
16: Między ścieżkami, czyli najpiękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Hołdysa.

Obiecywałem, że tak się właśnie wydarzy, słowa więc dotrzymuję. To dzisiejsze spotkanie między ścieżkami, tak jak i naszą podróż przed tygodniem. Rozpoczynamy od najnowszej pracy Daniela Pembertona. Ukazał się w końcu pełen album z jego muzyką do filmowej wersji Masters of the Universe, czyli Władców Wszechświata. Dobry wieczór, Tytus Hołdy, skłaniam się nisko i zapraszam na to kolejne wspólne spotkanie z najpiękniejszą muzyką filmową w radiu RMF Classic. Tak jak już wspominałem, Daniel Pemberton do pracy nad tym tytułem zaprosił Briana Maya, wielkiego, słynnego gitarzystę grupy Queen, i tak opowiadał on później w jednym z wywiadów o tym, jak wyglądała ta ich współpraca. Jak tylko Brian sięgnął po tę swoją czerwoną gitarę, to wiedziałem, że jesteśmy w domu, że to taki muzyczny odpowiednik miecza mocy z uniwersum He-Mana. Jeśli uznalibyśmy ten jego instrument za rodzaj broni, jeśli mielibyśmy określić jakoś sposób, w jaki Brian na gitarze gra, to można spokojnie powiedzieć, że to brzmienie przynosi ludziom wiele radości oraz miłości. Tak pięknie opowiada Daniel Pemberton, a my już teraz jeszcze na moment wracamy do jego muzyki z filmu Władcy Wszechświata. To tematy, w których usłyszymy to unikalne brzmienie Briana Maya i też przy okazji to unikalne brzmienie jego czerwonej gitary, bądź jak mówi sam Pemberton, muzycznego miecza mocy.

Władcy Wszechświata, muzyka Daniela Pembertona i ta niesamowita gitara elektryczna, brzmienie, które na potrzeby tej produkcji przygotował dla nas Brian May, gitarzysta grupy Queen. Jeśli o mnie chodzi, Daniel Pemberton po raz pierwszy tak mocno zapisał się w mojej świadomości, kiedy to usłyszałem jego kapitalną, jakże drapieżną, żywą, pełną energii muzykę do filmu Król Artur, Legenda Miecza w reżyserii Guya Ritchiego. Zawsze szukam nowych rozwiązań, chcę sam siebie zaskakiwać. Tworzę szkice, a następnie muszę je jakoś zderzyć z brzmieniem orkiestry. W przypadku Króla Artura to muzyczne spotkanie okazało się być dla mnie niesamowicie fascynującym doświadczeniem, mówił Daniel Pemberton w rozmowie z serwisem Soundtrack World. Ja jestem wielkim fanem jego twórczości i do dziś bardzo chętnie wracam do tej chyba przełomowej, tak można powiedzieć, ścieżki dźwiękowej, jeśli chodzi o jego karierę, o jego dorobek. Zatem niech i ta muzyka nam teraz w radiu RMF Classic przez chwilę potowarzyszy. Daniel Pemberton i jego Król Artur, Legenda Miecza.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Pepco.

Naszą dzisiejszą podróż między ścieżkami rozpoczęliśmy od dźwięków Daniela Pembertona. Najpierw pojawiła się jego gorąca premiera, muzyka z filmu Władcy Wszechświata. Następnie powróciliśmy do albumu ze ścieżką dźwiękową filmu Król Artur, Legenda Miecza. Tu w roli głównej wystąpił brytyjski aktor Charlie Hunnam. Do świata arturiańskich legend dziś w programie jeszcze powrócimy, natomiast teraz przygotowałem dla Was muzykę z produkcji Rebel Moon. To filmy, w których również jedną z ról głównych zagrał Charlie Hunnam. Są to produkcje w reżyserii Zacka Snydera. Miał to być początek wielkiej kosmicznej sagi, historii porównywalnej do Gwiezdnych Wojen. Cóż, tak się oczywiście nie stało, ale kilka muzycznych tematów z tego uniwersum warto jest odsłuchać i to już teraz czynimy. Rebel Moon, dwie części. Dziecko Ognia oraz Zadająca Rany. To muzyka Toma Holkenborga.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rebel Moon to to filmowe uniwersum wybrzmiało właśnie na naszej antenie za muzykę do filmów z tego świata wykreowanego przez Zacka Snydera odpowiadał Tom Holkenborg, natomiast kilka dni temu filmowym światem można powiedzieć, że wstrząsnęła wręcz informacja o tym, że to właśnie Zack Snyder odpowiadać będzie za remake kultowej Ucieczki z Nowego Jorku Johna Carpentera. Nie jestem pewien, czy jest to właśnie osoba do zmierzenia się z tym legendarnym tytułem, filmem, jeśli chodzi o amerykańską popkulturę, szalenie istotnym. Oczywiście staram się zawsze patrzeć pozytywnie, natomiast pewne wątpliwości mam, tym bardziej, że to przecież sam reżyser John Carpenter wspólnie z Alanem Howartem stworzyli również i muzykę do tej produkcji, muzykę, która już teraz pojawi się w radiu RMF Classic. To Ucieczka z Nowego Jorku.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.
0: Między ścieżkami prowadzi nas RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

Kultowa ucieczka z Nowego Jorku, muzyka napisana wspólnie przez reżysera tego filmu Johna Carpentera z mistrzem elektroniki Alanem Howardem. To rok 1981. Niebawem czeka nas remake tego tytułu, za który to odpowiadać będzie Zack Snyder, filmowiec znany z produkcji takich jak Watchmen Strażnicy, Człowiek ze Stali, czy też reżyser 300 oraz Świtu Żywych Trupów. Ciekawa filmografia, nie powiem, choć to ostatnie kilka lat, kilka ostatnich produkcji raczej niezbyt udanych, ale i tak trzymamy mocno kciuki za nową ucieczkę, która to w oryginale jest świetnym filmem, jednym z najważniejszych tytułów amerykańskiej kinematografii roku właśnie 1981. My w tym roku pozostajemy, to w końcu rok, który przyniósł nam również filmy takie jak Poszukiwacze z Zaginionej Arki, debiut Indiana Jonesa, ale też i oscarowe Rydwany Ognia z tą ikoniczną muzyką Vangelisa, czy też brytyjską produkcję Excalibur, stanowiącą adaptację rycerskiego romansu Śmierć Artura Thomasa Malorego. To historia oczywiście oparta na legendach arturiańskich. Zapowiadałem, że do tego świata w Między Ścieżkami dziś jeszcze wrócimy i teraz to właśnie czynimy. Wielka ma radość, bo to mało znana, a jakże udana partytura od Trevora Jonesa.

Rok 1981 i film Excalibur. Muzyka Trevora Jonesa, który to po kilku latach powrócił do arturiańskiego świata. W roku 1998 z kolei pracował on bowiem nad ścieżką do filmu Merlin, w którym to poznajemy historię powstania legendarnego Camelotu, ale też i poznajemy historię wojny Merlina ze złą czarownicą Mab. Obsada tej produkcji robi wrażenie. W roli głównej wystąpił Sam Neill. W roli Mab pojawiła się Miranda Richardson, a do tego na ekranie jeszcze Helena Bonham Carter, Isabella Rossellini, Martin Short czy Rutger Hauer. To był film telewizyjny, a obejmował niemal całą legendę arturiańską, od narodzin aż po śmierć Artura, co było niezwykle kompleksowym ujęciem tematu. Nie miałem zbyt wiele czasu na stworzenie muzyki do tej produkcji, ale jestem bardzo zadowolony z efektu finalnego. Pamiętam, że jak w końcu kupiłem Merlina na płycie DVD, to byłem wręcz zaskoczony, jak ten obraz brzmi. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że przy tak ograniczonym czasie wyszło to aż tak dobrze, wspominał Trevor Jones pracę nad tym tytułem, który to już teraz pojawi się na naszej antenie. Posłuchajmy Merlina od Trevora Jonesa.

W Radiu RMF Classic program Między Ścieżkami, czyli audycja, w której to wędrujemy tropem najpiękniejszej muzyki filmowej. Nie brakuje tu nowości. Dziś zresztą od takiej nowości rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Muzyka Daniela Pembertona do Władców Wszechświata nam na starcie wybrzmiała i ta jedyna w swoim rodzaju, jedyna w swoim brzmieniu, gitara Briana Maya z grupy Queen. Następnie muzyka z produkcji Iście Arturo Turiańskich zagościła na naszej antenie, od Króla Artura i Legendy Miecza aż po Excalibur i Merlina. To z kolei ścieżki dźwiękowe autorstwa Trevora Jonesa. Tak przygotowując to nasze dzisiejsze spotkanie i tak chcąc przypomnieć wam jedną z tych jego mniej znanych prac, zastanawiałem się, po który album jeszcze sięgnąć. W końcu zupełnym przypadkiem podczas prac malarskich w domu z mojego telefonu brzmiały dźwięki, które wywołały ogromny uśmiech na mej twarzy. To była muzyka właśnie Trevora Jonesa do miniserialu Dinotopia. Jest to historia dwóch braci, którzy cudem przeżywają lotniczą katastrofę, dopływają do tajemniczej wyspy, a na tej wyspie okazuje się, że ludzie żyją razem z dinozaurami. Ciekawy koncept, przyznaję. Filmy z dinozaurami, jak dobrze wiecie, ogólnie są bliskie memu sercu, a niebawem do kin trafi bardzo intrygująco pod tym dino względem zapowiadający się obraz, czyli film Koniec ulicy Dębowej w obsadzie Anne Hathaway i Ewan McGregor. Zwiastun tej produkcji niedawno w sieci zadebiutował, warto go zobaczyć. Natomiast wracając do Dinotopii i do muzyki Trevora Jonesa, tak właśnie ten miniserial muzycznie się prezentował.

Dinotopia, miniserial i muzyka Trevora Jonesa, kompozytora, który do dziś chyba jest najbardziej znany z tego, że był współtwórcą oprawy Ostatniego Mohikanina. Historia powstania tej ścieżki dźwiękowej jest dość zawiła. Początkowo miało to być brzmienie stricte elektroniczne, jednak na etapie montażu reżyser filmu Michael Mann zmienił swoje założenia, uznał, że te wszystkie już gotowe tematy należy przearanżować na orkiestrę. Trevor Jones starał się tym tematem zająć jak najszybciej, ale w końcu musiał przerwać pracę. Jego kalendarz był nieubłagany, miał już nowe zobowiązania i tak muzykę do niektórych scen Ostatniego Mohikanina dopisał już Randy Edelman. Lubię ten cały klimat wielkich motywów muzycznych. To pewnie kwestia mojego dzieciństwa, kiedy to chodziłem do kina i zachwycał mnie ten ogromny obraz oraz potężny dźwięk. Wciąż mam ciarki na karku, kiedy tylko słyszę jakiś wielki, potężny motyw przewodni. Mówi nam Trevor Jones, a ten słynny motyw do Ostatniego Mohikanina jest naprawdę motywem właśnie potężnym, choć przy okazji bazującym na utworze The Gael szkockiego artysty Dougie McLeana. Muzyka z Ostatniego Mohikanina już teraz w Między Ścieżkami. To kompozycja Top of the World.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
12: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Bardzo ucieszyło mnie to, że kilka lat temu na 30-lecie premiery filmu Cliffhanger na krawędzi hiszpańskie wydawnictwo Quartet Records zdecydowało się wydać rozszerzoną ścieżkę dźwiękową autorstwa Trevora Jonesa do tego właśnie tytułu i to w wersji zarówno CD, jak i w wersji winylowej. Świetna muzyka, kapitalny temat wiodący, doskonałe brzmienie i też ta jedna z najbardziej znanych przecież produkcji z Sylwestrem Stallonem w roli głównej. Ta muzyka właśnie wybrzmiała na naszej antenie, natomiast już niebawem będziemy mieli okazję zapoznać się z remake'iem tej właśnie historii. Początkowo w tę nową odsłonę zamieszany miał być ponownie Sylwester Stallone, doszło jednak do jego rozłamu z producentami filmu, twórcy więc przepisali nieco historię i tak oto powstał film, w którym to w rolach głównych zobaczymy Pierce'a Brosnana i Lily James, aktorkę znaną chociażby z filmów takich jak Księżniczka, Baby Driver, Czas Mroku, który to przyniósł Garemu Oldmanowi wielce zasłużonego Oscara, czy też aktorkę znaną z roli w produkcji o jakże długim tytule, uwaga, Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek. Tak, to jest prawdziwy tytuł filmu w reżyserii Mike'a Newella. Jest to adaptacja bardzo ciepło przyjętej książki. Muzykę do tego obrazu skomponowała Aleksandra Hardwood. Szukałem przez jakiś czas dobrego momentu, aby te dźwięki w programie Między Ścieżkami przemycić i proszę bardzo, oto ten czas nadszedł. Jeszcze raz, bo chyba nigdy takiej zbitki więcej w programie Między Ścieżkami nie użyję. To muzyka z filmu Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek.

W życiu każdego z nas są momenty ważne i ważniejsze. Ja nie ukrywam, że ten rok, ostatnie miesiące, tygodnie są dla mnie pod wieloma względami przełomowe. Staram się zawsze podchodzić do tych naszych wspólnych spotkań równie profesjonalnie, co i osobiście. Uważam, że takie suche fakty łatwo jest odkrywać samemu, a clue w mówieniu o kinie, w mówieniu o sztuce, o muzyce filmowej polega właśnie na tym, aby te różne rzeczy najpierw przefiltrować przez własną osobowość, przez własne doświadczenia i przez taki mocno prywatny pryzmat dopiero o tych rzeczach opowiadać. Każdy z nas ma w końcu swoje własne wspomnienia związane z danymi produkcjami, każdy z nas kocha określone tematy muzyczne, uwielbia konkretnych twórców muzyki filmowej i ja szczerze kocham twórczość Jamesa Hornera, kocham jego dorobek i zawsze oraz wszędzie bronić będę również filmu Titanic. Ten temat, temat Rose z tej właśnie produkcji pojawia się dziś z bardzo ważnego dla mnie powodu. Kilka dni temu zostałem po raz drugi ojcem. Na świat przyszła nasza córeczka, której daliśmy imię Róża. To imię nie zostało jednak nadane na cześć Rose z Titanica, ale nie mogłem się zwyczajnie powstrzymać, aby tak pięknego, cudownego tematu dziś w Między Ścieżkami w związku z tą całą sytuacją nie zagrać. Muzyka filmowa koloruje nam życie na co dzień, opisuje nasze emocje, opisuje wydarzenia, odnosi się do tego, co przeżywamy, a ja obecnie przeżywam ogromną wdzięczność i czuję ogromną miłość, a miłości nigdy za wiele. To The Portrait, czyli muzyka Jamesa Hornera z filmu Titanic.

James Horner i jego oscarowa ścieżka dźwiękowa film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. To był program Między Ścieżkami, audycja jak zawsze niezawodnie dla Was zrealizowana przez Bartłomieja Niedźwieckiego. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, tak jak i zachęcam Was również do zaobserwowania moich profili social media, a już zwłaszcza strony Winylokino Tytus Holdys na Facebooku. Przed nami, uwaga, wielka premiera już od jutra w naszych kinach, najnowszy film Stevena Spielberga, czyli produkcja science fiction Dzień Objawienia. Nad muzyką do tego tytułu czuwał nie kto inny jak maestro John Williams. Nie mogło być zatem inaczej i dziś już zostawiam Was z pierwszą kompozycją z tej właśnie ścieżki dźwiękowej. To utwór o jakże właściwym tytule Listen. Zatem posłuchajmy. Dziękuję za dziś i życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Tytus Holdys.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: 69,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W jakiej scenie? Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska Stolica Kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Bez wątpienia jednakże rozpatrywanie się w stosunkach obcych jest konieczne. Ogólnie prawa rozwoju wspólne są całej ludzkości, a co za tym idzie i pewne formy ustrojowe muszą odpowiadać potrzebom wszystkich, a więc mogą być mniej więcej wszędzie zastosowane. Konieczne jest tylko wyrobienie krytycyzmu, który nie pozwoli nam na bezmyślne naśladowanie obcych wzorów. Krytycyzmu, który ujednostajni nasze dążenia i wyrobi podstawowe zasady samoistnych reform. Nigdy może nie odczuwaliśmy tak wyraźnie tego braku, jak w czasach obecnych, kiedy wśród labiryntu pojęć, walk partyjnych, różnorodnych haseł i męczących dyskusji chcemy na próżno schwytać ciągle wymykającą się nić Ariadny. Rozbudzona wyobraźnia szuka pod różnymi szerokościami geograficznymi wymarzonego królestwa szczęśliwości, tego wzoru, podług którego mają się urządzać w przyszłości nasze stosunki, unikając najczęściej starannie wszystkiego, co nie jest pokryte rdzą tradycji. Gdy kwestia udziału kobiet w samorządzie weszła na porządek dzienny, jednym z argumentów najczęściej spotykanych w obozie przeciwnym było, że nigdzie w Europie, prócz Finlandii, gdzie zmiana ta nastąpiła w ostatnich czasach, kobiety nie mają prawa głosowania, że widocznie więc nie są dostatecznie do tego przygotowane, że reforma taka tylko zwolna przeprowadzona być może, bo nawet Amerykanie, znani z liberalizmu względem kobiet, nie śpieszą się z jej wprowadzeniem. Umiarkowani nawet zwolennicy okazywali pewne obawy co do sposobu, w jaki kobiety bez parlamentarnej przeszłości korzystać będą z praw wyborczych. Ciekawe pod tym względem stosunki panują w Nowej Zelandii. Wyspa rzucona daleko na przestworza oceanu, która nie tak dawno spływała krwią misjonarzy i podróżników pożeranych przez okrutnych tubylców, dziś zwraca uwagę najbardziej postępowymi organizacjami społecznymi, najszerszym zastosowaniem podstawowej zasady szczęścia – wolności. Z wolności korzystają wszyscy bez wyjątku mieszkańcy Nowej Zelandii, korzystają więc z niej kobiety. Szczęśliwe narody historii nie mają. Określenie to daje się zastosować do kobiet w Zelandii. Nie przechodziły one przez ciężkie i niestety często bezowocne walki, które staczają kobiety europejskie, aby zdobyć stanowisko w społeczeństwie. Nie traciły w tych walkach sił potrzebnych do czynu. Co więcej, nie dążyły wcale do rozszerzenia praw wyborczych. Walkę o prawa kobiet podjęli tam i do końca doprowadzili mężczyźni. Ludzie do tego stopnia przejęci ideą wolności, że nie uznawali, aby niewola w jakiejkolwiek formie mogła być dobra i pożyteczna. Warunki jednak, w jakich Bill o prawie głosowania kobiet został przyjęty, świadczą dodatnio o roli, którą one w polityce mogą odegrać.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic.
2: W notowaniu 552 prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Daniel Lopatin i muzyka do filmu Wielki Marty.
1: Miejsce drugie.
2: Muzyka Loriena Testarda z gry wideo Ekspedycja 33, Clair Obscur.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Do poczekalni trafiły nowości i możecie wybierać faworytów w kolejnym notowaniu głównym. Spotykamy się w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta, na której Mozart spotyka Gidona Kremera, Kim Kaszkaszian i młodego Jojoma, a do tego cały sztab inżynierów dźwięku, bo opowiem, jak w 1984 roku w nowojorskim studiu RCA nagrano mozartowskie divertimento w systemie cyfrowym, a potem z chirurgiczną precyzją przeniesiono to na winyl. I przekonamy się, że wtedy, w 1984 roku, winyl i cyfra potrafiły stworzyć idealne małżeństwo.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że w czerwcu 1577 roku polskie wojska koronne stanęły pod Gdańskiem. Zaczęło się oblężenie miasta. To był konflikt, który miał szersze przyczyny. Gdańsk bogacił się na handlu wiślanym. To tam zboża i inne towary z Rzeczpospolitej były pakowane na każdego dnia przypływające okręty holenderskie i inne. Niderlandy wtedy były posiadłościami Habsburgów. Bogaty Gdańsk chciał stawiać warunki, chciał większej samodzielności, ale też był grzeczny wobec tychże Habsburgów. Tymczasem Polska dążyła do ograniczenia władzy gdańskiego patrycjatu i pełniejszej integracji z resztą kraju. Gdańskowi podobały się układy rządzące miastami w rozdrobnionej Rzeszy. Stąd po niesławnej ucieczce króla Henryka Walezego do Francji miasto wsparło ogłoszenie nowym królem Polski cesarza Maksymiliana Habsburga. Ten nie szczędzi obietnic. Tymczasem średnia szlachta pod wpływem kanclerza Jana Zamoyskiego wybiera na tron księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Gdańsk się przeciw temu buntuje. Batory początkowo stosuje sankcje gospodarcze. Spław Wiślany kieruje nogatem do Elbląga. Gdańsk zyskuje wtedy wsparcie Danii, która obiecuje blokadę morską Elbląga. Rozpoczyna się prawdziwa wojna. Gdańszczanie mają duże ilości wojsk najemnych z Niemiec. Są pewni siebie nad jeziorem Lubiszowskim, jednak wojska najemne niemieckie ponoszą klęskę w starciu z wojskami hetmana Jana Zborowskiego. Atak husarii roznosi Niemców w pył. Wojska polskie wtedy idą na Gdańsk. Zaczynają oblężenie, chociaż te wojska nie są przygotowane do zdobywania nowoczesnych umocnień i twierdz, tylko do walki w polu. Oblężenie trwa do końca roku, nie daje rezultatów. Potrzebny jest kompromis. Gdańsk uznaje Batorego za króla, składa mu przysięgę wierności i płaci 200 tysięcy kontrybucji. Batory za to potwierdza dawne przywileje dla miasta. No cóż, można powiedzieć, Gdańsk syty i Polska cała.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17:00 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
9: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadałem Państwu o różnych odkryciach, które równocześnie były dokonywane przez nieznających się nawzajem ludzi, ale okoliczności były takie, że w pewnym momencie czasu właśnie takie wynalazki, czy takie koncepcje badawcze, czy naukowe powstawały. Elementem, który bardzo znacząco zaznaczył się, czy został zapamiętany w historii elektrotechniki, był wynalazek piorunochronu przez Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Franklin wymyślił ten piorunochron jako sposób na ochronę przed skutkami uderzeń piorunów w 1749 roku i od wtedy datuje się to, że właśnie ochrona przeciwgromowa mogła być rozciągnięta na określone budynki, zwłaszcza te, które miały wysokie wieże, kościoły. Natomiast mało kto wie, że właściwie całkiem niezależnie od Franklina i od jego wynalazku, w Czechach w 1754 roku, a więc później od Franklina, ale tak powiem niezależnie od niego, Prokop Dziwisz, taki lokalny wynalazca, wynalazł coś, co on nazwał maszyną pogodową. Jak się temu przyjrzeć, to też był piorunochron, tylko tyle, że wynaleziony właśnie przez tego Czecha Dziwisza, a nie przez słynnego Benjamina Franklina.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wewnątrz nie było niczego poza zbutwiałym sianem i kilkoma starymi puszkami osmalonymi od ogniska, ale w kupie nadpalonych śmieci znalazła worek po ziemniakach. Pokonując wstręt, cała się pod nim schowała, bo zęby szczękały jej z zimna. W szałasie przetrwała aż do świtu. Nawałnica minęła dopiero nad ranem. Wiatr zelżał i zapowiadało się, że będzie tak parno jak poprzedniego dnia. Lena pozwoliła sobie wyłącznie na drzemkę w stanie czuwania. Wszystko ją bolało. Musiała się rozciągnąć, żeby rozgrzać mięśnie, bo szałas był mały i nie dało się w nim wyprostować nóg. A żeby nie łaziły po niej owady, starała się zajmować jak najmniej przestrzeni. Po brzasku ruszyła na oślep, kierując się wyłącznie instynktem. Cały czas sprawdzała telefon, ale bardzo długo nie mógł znaleźć sieci. Traciła już nadzieję, gdy wreszcie złapała jedną kreskę. Natychmiast wybrała numer do taty. Połączenie zerwano i niczego nie słyszała, więc brnęła dalej, szukając internetu, aż udało jej się włączyć Google Maps. Poszła prosto do wsi, nie dzwoniąc do bliskich, ani nikogo nie informując, bo wiedziała, że i tak dostanie ostrą reprymendę. Omalnie krzyknęła z radości, widząc w oddali asfaltową drogę jadącego po niej starego malucha. Nie próbowała go zatrzymać, nie dała nawet znaku, że chciałaby, aby ją podwiózł. Ale kierowca, mężczyzna w podeszłym wieku w wędkarskiej kamizelce i butach po wnuku, sądząc po neonowej kolorystyce, zatrzymał się przy niej i zaczął ją gorączkowo wołać po imieniu. To ją zaniepokoiło. Nikogo tutaj przecież nie znała i nikt, poza rodziną, ewentualnie młodzieżą w podobnym wieku, jej nie znał. Udała głuchą i ruszyła dalej pobocznym z głową wciśniętą w ramiona. Dziadek zawrócił, zostawił auto z otwartymi drzwiami i włączonym kaszlącym silnikiem, a sam dogonił ją i szarpnął za ramię. Śmierdział nieprzetrawionym alkoholem, pleśnią i starymi szmatami. Lena odepchnęła go, a kiedy znów ją chwycił, poczęstowała kopniakiem, jak uczyli ją bracia. Dopiero wtedy się odezwał.
2: Szuka cię pół wsi! Twoja ciotka odchodzi od zmysłów. Gdzie ty byłaś?
1: Lena pochyliła głowę i nic nie odpowiedziała. Wyjęła komórkę, wybrała numer do ojca. Nie odebrał.
2: Wsiadaj, Lenka, zachęcał mężczyzna. Obiecałem, że cię przywiozę, znajdę.
1: Nie znam pana? Zaczęła poważnie zaniepokojona. Nie wolno mi wsiadać do obcych samochodów. Ruszyła truchtem, jakby była na bieżni. Wiedziała, że staruszek jedzie za nią i z rozmysłem nie wyprzedza. Biegła jeszcze jakiś czas, aż wreszcie musiała się poddać. Człapała wolno, ledwie łapiąc oddech, kiedy jej komórka zawibrowała. Zobaczyła imię ciotki na wyświetlaczu. Natychmiast odebrała.
3: Lena, żyjesz? Przepraszam, ciociu. Zabłądziłam w lesie, a potem przyszła burza.
1: Odparła i gadała dalej, żeby ukryć zdenerwowanie i wstyd.
3: Przynocowałam w jakimś szałasie, bo bałam się piorunów. Nic mi nie jest, tylko śmierdzę, jestem brudna. Takich robaków w życiu nie widziałam.
1: Lena, gdzie jesteś? Pierwszy raz w głosie ciotki usłyszała taką twardość.
3: Jak masz internet, wyślij mi lokalizację, już po ciebie jadę.
1: Dzwoniłam do taty, ale nie odbiera.
3: Ja mu powiem, przerwała jej ciotka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.